0: Tak się trochę rozmarzyłem. Wiesz dlaczego? Dlatego, że wspomniałeś o tym koncercie zreaktywowanej grupy Cream. Ja z kolei gdzieś wypatrzyłem i kupiłem sobie jak głupi kolejny boksik Creamów, remasterowany, czyszczony i przypominający tamte wspaniałe czasy. I zawsze wraca to samo pytanie, że jeszcze nawiążę na sekundę do Jacka Bruce'a. Jak to możliwe, że po tak krótkotrwałym, ale niezwykle owocnym artystycznie istnieniu właśnie Jack Bruce niczego wielkiego nie dokonał?
1: Ach, to wiesz, że tutaj myślę, że nie jeden, ale cały zastęp fanów by cię mógł udusić. Ja kiedyś spędziłem godzinę dyskutując z Wiesławem Weissem, który jest moim zdaniem człowiekiem orientującym się w tych sprawach. Tak, i kulturalnym, i ma swoje zdanie. I on to zdanie bardzo jasno wyłożył. Z niego wynikało, że Clapton przy Jacku Bruce'ie to jest taki, za przeproszeniem, piesek York. Prawda? Jeśli chodzi o dokonania. Bo Jack Bruce jest innowator, bo Jack Bruce jest wyrastający poza przeciętność i może dlatego ludzie go nie do końca kupują i rozumieją. No, a ty mówisz, coś ty powiedział. Jeszcze raz to powtórz.
0: No tak, no ja się teraz Wiesławowi Weissowi naraziłem, ale równie dobrze możemy spotkać człowieka, który powie, że grupa Gong to był najbardziej wstrząsający okres w historii muzyki rozrywkowej.
1: A znam takiego redaktora osobiście.
0: No takiego redaktora, tak. Widzisz.
1: Duży jest tak. No wyrośnięty.
0: No więc te gusty są subiektywne bardzo, a ja będę twierdził, że szkoda, bo mam parę płyt Jacka Bruce'a późniejszych i zawsze z nadzieją po nie sięgałem i zawsze tam jest coś dobrego, ale Cream to była rewolucja i rewelacja.
1: Ale skoro już wspomniałeś Gonga, to ja kiedyś Gonga przyniosę, bo tam wbrew pozorom, jak się dobrze pogrzebie, to raz na 10 numerów jest jeden, którego warto posłuchać.
0: No ja nie jestem tego pewien, ale...
1: A zobaczysz, wycisnę to, posłuchamy. No ale teraz leczymy się z tych wszystkich nieprzyjemnych wspomnień związanych z Gongiem. Leczymy się muzyką doktora Johna. A tym razem on w trzech zupełnie różnych konfiguracjach się nam i Państwu zaprezentuje.

0: To może ja podam tytuły, bo mam kartkę przed sobą i chyba się nie pomylę. Bo były trzy, to już jest dużo. Gdybym miał to zapamiętać, to mogłem się nie udać. Marie Laveau, dobrze powiedziałem?
1: No tak, ale masz do tego strasznie malinkimi literkami napisane, kto to wykonał. No,
0: Dr. John to wiemy na pamięć, a potem był jeszcze Cyril Neville i The Mardi Gras Indians.
1: Indians, takie no małe proszę. Też czytasz?
0: Jak blisko mam i jest dobre oświetlenie, to czytam. I ta Marie Laveau, to pewnie chodzi o tę legendarną czarownicę, co nie będziemy o niej mówić, bo...
1: No to było w tekście, nieuważnie słuchałeś.
0: Nie, bo byłem zajęty następnymi małymi literkami. Potem dr John wykonał nie sam Careless Love, co towarzyszył mu Willie T, dobrze mówię?
1: To fantastycznie.
0: I teraz, prawie z pamięci mówię, że było o śniegowym człowieku. To jest Bauban chyba.
1: Bauban, jak najbardziej.
0: No i tu po głosie nawet poznałem Leona Redbona, bo on jest tajemniczy, ale rozpoznawalny.
1: I Leona Redbona to też chyba kiedyś pogramy sobie w tym cyklu, nie? Prawda? Bo to jest bardzo...
0: On jest śmieszny i jest uroczo swingujący i jest tajemniczy i ma też wiele różnych takich wycieczek stylistycznych, z których można skleić zupełnie niezłą audycję.
1: Z doktorem Johnem będziemy się pomaleńku żegnać. I będzie to pożegnanie już... ja przyniosłem tego doktora, a więc ono będzie, tak, ono będzie bluesowe już typowo, ale też będzie zabawne i skłaniające do gibania, bo też troszkę o to chodzi, żeby nie tylko mówić, nie tylko słuchać, ale i troszeczkę się przyjemnie gibać. Jimmy Vaughan, Dr. John, boom, bapa, boom.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: A w bielszym odcieniu bluesa słuchaczki i słuchacze wita Jan Chojnacki. Jak zwykle od niepamiętnych czasów. Zacznę troszkę nietypowo, bo też i czasy mamy nietypowe. Otóż w 45-letniej historii bielszego odcienia bluesa i w 15-letniej historii Radia Baobab nie było dotychczas takiego okresu, w którym zwracalibyśmy się do swoich słuchaczy z jakimś apelem, a zwłaszcza z apelem o wsparcie. No i przyszedł taki czas, że z takim apelem o wsparcie zwróciłem się za pośrednictwem organizacji Patronite. Reakcja jest nadzwyczaj miła i jak sądzę też będzie w sumie pożyteczna dla przyszłości Radia Baobab. Bardzo wszystkim dziękuję tym, którzy już dołożyli swoje cegiełki do budowania potęgi Radia Baobab i bielszego odcienia bluesa, a wszystkim tym, którzy chcieliby jeszcze wesprzeć Radio Baobab, podaję kontakt, który brzmi patronite.pl. Dodam tylko, że te moje podziękowania dzisiejsze antenowe są tylko takim drobnym uzupełnieniem do tego, co każdy ze słuchaczy, który zdecyduje się na wsparcie, otrzyma w formie osobistego podziękowania za pośrednictwem a to Poczty Polskiej, a to Światowej Organizacji Internetowej, czyli Poczty Mailowej. No dobrze, no to teraz do muzyki przechodzimy. Dziś w pierwszym odcieniu bluesa głównie kobiety i ich nowe nagrania. I jeden tylko mężczyzna, ale za to tak dynamiczny i tak oryginalny, że postanowiłem właśnie od jego twórczości rozpocząć. Przygotujmy się na bardzo dynamiczną podróż. Victor Wainwright and the Train.

Sit back with your favorite headphones or speakers, turn it up and listen. It's heavy and I know you're gonna love it. Tak zachęca słuchaczy do wysłuchania zestawu ze swojej nowej płyty Victor Wainwright. Usiądź wygodnie, załóż słuchawki ulubione albo włącz głośniki i słuchaj. To cię będzie kręcić i wiem, że pokochasz tę muzykę. A ta muzyka, czyli ten album, nosi tytuł Memphis Loud i wysłuchali Państwo właśnie tytułowego nagrania. Victor Wainwright i jego The Train zachwycili publiczność Rawy Blues 2 lata temu. I wcale się nie dziwię, bo to było świetne muzyczne przeżycie. Myślę może nawet, że bardziej atrakcyjne niż to, co się dzieje na płycie, bo Victor Wainwright potrafi nawiązać świetny kontakt z publicznością. Album Memphis Loud jest niejako kontynuacją tego, z czym mieliśmy do czynienia na płycie poprzedniej, która zresztą była przecież nominowana do nagrody Grammy. To ponownie połączenie rock'n'rolla, jazzu, boogie-woogie, honky-tonk, soulu, funku, jazzu, może nawet trochę psychedelii, ale we wszystkim tym czuć osobiste przesłanie muzyczne Victora Wainwrighta, który nie poddaje się jakimś zdecydowanym trendom, a miesza różne elementy, różne stylistyki i sięga nie tylko do muzyki rodem z Memphis, co mógłby sugerować tytuł tego albumu, ale także bardzo korzysta z doświadczeń muzyki nowoorleańskiej. Jest tutaj rozbudowana sekcja dęta, która daje znać o sobie wielokrotnie szerszymi wstawkami. Album Memphis Loud ukaże się w maju 2020 roku i będzie cieszył uszy wszystkich tych, którzy kochają takie pełne dynamizmu i ekspresji współczesne okołobluesowe granie. Jeszcze 2 numery z albumu Victora Wainwrighta and The Train. Tytuły Mississippi i Recovery.

Te dwa nagrania nosiły tytuł kolejno Mississippi Recovery i pochodzą z albumu Victora Wainwrighta i jego grupy The Train. Płyta nosi tytuł Memphis Loud. Data wydania 22 maja 2020 roku. W sam raz na świetny prezent dla Helenki, bo przecież 22 maja Helenki mają imieniny. To tyle, jeśli chodzi o męską część tego wydania pierwszego odcienia bluesa. W dalszej części wyłącznie śpiewające i grające kobiety. Króciutkie nagranie, które za chwilę Państwo usłyszą, jest dla mnie zaskoczeniem i do końca nie wiem, czy jest to zaskoczenie bardzo przyjemne.

Tytuł Swing Brothers Swing, a wykonawcy to duet Debbie Davis i Josh Paxton. Debbie Davis występowała już wielokrotnie w pierwszym odcieniu bluesa jako śpiewająca gitarzystka. I jak sięgam pamięcią, to w latach 90. każdą jej nową płytę odznaczałem w programie pierwszego odcienia bluesa. Josh Paxton to pianista związany z Nowym Orleanem, choć urodzony zdaje się w innym rejonie Stanów Zjednoczonych, no ale właśnie w Nowym Orleanie nasiąka nowoorleańską pianistyką. Połączyli swoje losy muzyczne i zdołałem się zorientować, że duet Debbie Davis, Josh Paxton jest zjawiskiem dosyć częstym na scenach nowoorleańskich. Nagrywają też wspólnie, no i właśnie rezultat ich wspólnych nagrań to album zatytułowany Interesting Times, który ukazał się w kwietniu 2020 roku. Mówiłem wcześniej, że zaskoczyła mnie ta płyta i że do końca nie jestem pewien, czy jest to zaskoczenie pozytywne. Opieram tę swoją wątpliwość na tym, że nigdy nie wydawało mi się, że Debbie Davis jest jakąś szczególnie wyróżniającą się wokalistką. Wtedy, kiedy dobrym bluesowym zwyczajem jej głos towarzyszył jej gitarze i nawzajem, to wszystko układało się w jakąś logiczną, z dobrym pulsem całość. A tutaj mamy faceta przy fortepianie i wokalistkę. Tą wokalistką jest Debbie Davis. Ani śladu gitary. To jej śpiewanie do mnie jakoś nie przemawia i dlatego ograniczyłem się tylko do zaprezentowania tego króciutkiego nagrania z albumu Interesting Times od po prostu jako ciekawostki. A teraz, żeby przywołać te piękne chwile, kiedy Debbie Davis i jej nowe płyty bywały częstymi gośćmi w pierwszym odcieniu bluesa w latach 90., proszę o przypomnienie ulubionego mojego jej nagrania z albumu Picture This, Debbie Davis, rok 1993.

Picture This. Ten numer Debbie Davis otwierał składankę, którą pod hasłem Pierwszy odcień bluesa wysmażyłem w 1998 roku. Teraz z przyjemnością na nią patrzę, bo to jest 17 świetnych numerów. Muszę kiedyś do tego wrócić, bo oprócz Debbie Davis, Coco Montoya, Duke Robillard, Dave Hall, Marsha Ball, Lonnie Mack, Tommy Castro, Roomful of Blues i tak dalej, i na koniec Johnny Winter i jego It's My Life, Baby. To tyle, jeśli chodzi o wspominki. Przejdźmy do współczesności. W czerwcu 2020 roku ukaże się nowy album

czy radę. Nora Jones pod wpływem koleżanki, poetki, zabrała się za pisanie własnych wierszy. No i to jest jeden z jej pierwszych poemacików, How I Weep. Doszła jednak do wniosku, że nigdy nie wyda tomiku poetyckiego i zaczęła kombinować, jak ten tekst przyciąć tak, żeby pasował do piosenki, do linii melodycznej, którą też sobie wymyśliła. Miała też gotowy pomysł na to, jak to zinstrumentować. W zasadzie tylko dwa instrumenty smyczkowe, skrzypce i wiolonczela, no i coś tam jeszcze w tle. I dzięki temu uzyskała, jak sama uważa, właściwą atmosferę do tego łzawego poemaciku. Oto i on, How I Weep, Nora Jones.

Nora Jones zadebiutowała w Bielszym odcieniu bluesa w 2003 roku. Pamiętam jak dziś. All Your Love. Magic sama zaśpiewała z tej płytki, którą tak naprawdę firmował The Peter Malik Group, a ona tam była tylko featuring Nora Jones. A teraz pora na debiut w Bielszym odcieniu bluesa. Panie i panowie, Eliza Gilkison.

Eliza Gielkeson zadebiutowała w Bielszym odcieniu bluesa. Zadebiutowała lepiej późno niż wcale. Mówię to niejako obciążając swoje konto pewnym zaniedbaniem. Bo Eliza Gielkeson nagrała pierwszą płytę 50 lat temu, w 69 roku. W świecie muzycznym uznawana jest za artystkę z kręgu folk. No ale jeżeli ktoś ma za swoją muzyczną ojczyznę miasto Austin w Teksasie, no to musi nasiąkać także klimatem muzycznym tego miejsca. W 2020 roku ukazuje się album Elizy Gielkeson zatytułowany właśnie 2020. To owoc współpracy Elizy z jej synem, który jest nie tylko utalentowanym perkusistą, ale także producentem. No i to jest bardzo płyta o charakterze Amerykana. Folk, jak kto woli, też może się tam doszukiwać tych folklorystycznych nutek. A ja wybrałem z płyty Elizy Gielkeson takie dwa nagrania, które świadczą o tym, że świat muzyki ludzi mieszkających w Austin w Teksasie musi być pozytywnie skażony bluesowym wirusem. Eliza Gielkeson zaśpiewała Peace in Our Hearts, a teraz jeszcze jedno, leciutko bluesujące nagranie z albumu 2020, Sooner or Later. Eliza Gielkeson.

0: wystąpiła Eliza Gilkison. W imieniu redakcji Bielszego Odcienia Bluesa oświadczam, że był to bardzo udany debiut tej artystki w tej audycji. Lucinda Williams nie potrzebuje specjalnych rekomendacji. Słuchaczom Bielszego Odcienia Bluesa jest doskonale znana. No a skoro jest w tym roku 2020 nowa jej płyta, to trzeba się nią zająć i będziemy się nią zajmować. Album nosi tytuł Good Souls, Better Angels i jak twierdzi sama wykonawczyni, ten album nie jest opowieścią o jej osobistych przeżyciach i jej wewnętrznym stanie ducha. Ten album jest publicystyczny i odnosi się do tego nieszczęścia, które panuje w Stanach Zjednoczonych niezależnie od wirusa. No a tym nieszczęściem jest oczywiście ktoś, kto próbuje zawładnąć duszami Amerykanów. Ale Lucinda nie daje się. Oto utwór zatytułowany You Can't Rule Me. Nie masz nade mną władzy.
1: Yeah, man, I got a right

Za chwilę jeszcze jedno nagranie z nowego albumu Lucindy Williams, ale teraz chciałbym Państwu zaprezentować Lucindę jako producentkę. Otóż w ubiegłym roku wyprodukowała album niejakiego Jesse Malina. Jesse to artysta już w sile wieku, koło 50. Kiedyś zaczynał w Nowym Jorku jako hardkorowy punkowiec, potem przeszedł na pozycje rock'n'rollowe, a w ubiegłym roku wydał album zatytułowany Sunset Kids, który właśnie wyprodukowała mu Lucinda Williams. Nie dość, że zajęła się produkcją, to jeszcze w dwóch nagraniach udzieliła się wokalnie. Oto Jesse Malin w duecie z Lucindą Williams. Room 13.

Room 13, pokój numer 13, z albumu Sunset Kids, Lucinda Williams w duecie z Jesse Malinem. No i wracamy teraz do tegorocznego albumu Lucindy Williams z końca kwietnia. Płyta nosi tytuł, jak już mówiłem, Good Souls, Better Angels. W nagraniu You Can't Rule Me Lucinda dała dowód temu, że nie poddaje się władzy tego człowieka, który chce władać narodem amerykańskim. Nowa płyta Lucindy przynosi kolejne nagranie skierowane wprost do prezydenta Trumpa. Man Without a Soul, człowiek bez duszy, Lucinda Williams.

Tośmy się rozpolitykowali w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, więc na zakończenie trochę po prostu bluesowego, spokojnego kołysania. To będzie bardzo tradycyjne 5 minut. Śpiewać będzie Dorothy Moore, a utwór nosi tytuł, no, nie za wesoły, ale przecież w bluesie wszystko może się odwrócić. Sad, sad Sunday. To był pierwszy odcinek bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Nowaliki spod baobabu. Chyba idzie wiosna, panie i panowie, bo sypnęło nowalikami. Lubię mówić, że sypnęło nowalikami, bo to oznacza, że coś się w tym muzycznym świecie dzieje. No i w tej audycji wygląda na to, będzie sporo różności, różnych klimatów, różnych stylistyk, a nawet muzyki z różnych kontynentów. Tak czy owak, różnorodność zapewniona, nawet wtedy, kiedy będziemy mówili o tym samym instrumencie, bo zaczynamy od fortepianu.

przy fortepianie wokalistka Veronica Lewis zagrała utwór zatytułowany Ode to Jerry Lee, czyli Oda do Jerry'ego Lee, Jerry'ego Lee Lewisa. Ale zbieżność nazwisk tym razem jest tylko i wyłącznie przypadkowa, jak to się zwykło mówić, chociaż muzycznie Veronica Lewis przyznaje się do tego, że jest spadkobierczynią części tradycji pianistycznych Jerry'ego Lee Lewisa. To młoda osoba, która od kilku lat zaledwie działa jako samodzielna pianistka i trochę liderka własnego zespołu. Jest związana ze środowiskiem Boston Music. Odniosła tutaj kilka lokalnych sukcesów. Została nawet ogłoszona w 2020 roku Blues Artist of the Year, jeśli chodzi oczywiście o Boston. I w lutym 2021 roku ukazał się album Veronica Lewis zatytułowany You Ain't Unlucky. I oto tytułowe nagranie z tego albumu.

Jak różnie może być traktowany fortepian we współczesnej muzyce szeroko rozumianej, popularnej, za chwileczkę Państwo się przekonają. Oto przy fortepianie zasiada Cameron Graves.

Seven, siedem. Taki tytuł nosi to nagranie i to jest tytułowe nagranie z albumu Camerona Gravesa z lutego 2021 roku. Cameron Graves to pianista, kompozytor i trochę wokalista, kształcony muzycznie, który wymyślił termin thrash jazz. I rzeczywiście to, co zaproponował na albumie Seven, wiąże jego jazzowe korzenie z fascynacją muzyką bardzo heavy, bardzo metalową, thrash metalową. Przyznaję się do tego, że mieszkając jako młodzieniec w Los Angeles, słuchał Living Color, Pantery, Slipknot, a za główną swoją inspirację uważa szwedzki zespół, i żebym tutaj nie pokręcił, bo nie bardzo wiem, jak to się wymawia, Meshuggah, Meshuggah. I oto Cameron Graves przedstawia się właśnie w tym swoim thrash jazzowym wcieleniu. On przy fortepianie, a towarzyszy mu też jazzowaty kwartet, bas, perkusja i gitara. Mansion Worlds, Cameron Graves.

A skoro już byliśmy przy takich metalowych i ciężkich klimatach, to zasygnalizuję i mówię to celowo, że tylko sygnalizuję, album grupy Whitesnake zatytułowany The Blues Album. Whitesnake zakończył tym samym serię trzech albumów, w których muzycy tego zespołu wracają do swoich utworów z różnych niekoniecznie metalowych, jak im się wydaje, klimatów. No i właśnie ten trzeci to jest niby album bluesowy. Broń nas, Panie Boże, przed takim bluesem. To jest czyste metalowe granie, bardzo ciężkie, bardzo mało kołyszące, no ale dla zwolenników tej stylistyki zapewnie atrakcyjne. Wybrałem z albumu The Blues grupy Whitesnake jeden utwór, który nosi tytuł Weeping Boy Blues.

Po tych ciężkich, metalowych dźwiękach Whitesnake przejdźmy do dźwięków akustycznych, bardziej zbliżonych do typowej stylistyki Radia Baobab, no i oczywiście też naszych nawalijek. Nowy album Andersa Osborna, Orpheus and the Mermaids, to bardzo kameralna płyta, prawie wyłącznie akustyczna, gitara, harmonijka, głos Andersa Osborna i jako przykład tego, czego można się po tej płycie spodziewać, oto Jacksonville to Wichita, nagranie, które otwiera nowy album Andersa Osborna.

podobnej stylistyce utrzymany jest nowy album Spencera Bertona, artysty urodzonego wprawdzie w Kanadzie, ale głównie jednak zajmującego się bawieniem publiczności w Stanach Zjednoczonych. Nowy album Spencera nosi tytuł Coyote i w zasadzie nie wnosi specjalnie żadnych nowych elementów do tego, czego mogliby się spodziewać fani takiego grania. Ale ponieważ jest to nowa liga, no to spróbujmy zapoznać się z jednym chociażby drobnym fragmentem albumu Coyote. Oto Spencer Burton w nagraniu Things I Can't Do.

wspominałem na początku, że będziemy nie tylko po różnych klimatach i stylistykach się poruszać, ale także będziemy zmieniać kontynenty. No i oto kierujemy naszą uwagę w stronę Skandynawii. W Norwegii występuje Bjørn Berge, artysta, który grywał elektrycznie, gra teraz akustycznie i właśnie zaprezentował album zatytułowany Heavy Goat. Bjørn Berge zagra dla nas utwór The Wrangling Man.

tym szybkim przeglądzie nowalijek z końca lutego 2021 roku nie może zabraknąć płyty Joanne Parker, zatytułowanej Out of the Dark. Joanne to świetna wokalistka z Twin Cities w Stanach Zjednoczonych, która parokrotnie już dawała znać swoim talentem w różnych audycjach Radia Baobab. No a teraz, skoro jest nowy album, to posłuchajmy jej raz jeszcze w utworze Carry On.

Ta różnorodność stylistyk wiąże się także z tym, że w pewnych podgrupach nawet można spotkać absolutnie, wydawałoby się, różniące się od siebie nagrania, które opatrzone są tą samą etykietką, czyli w tym przypadku mówię o muzyce country. Nie dość tego, że to są dwaj artyści z tej właśnie stylistyki, to jeszcze mają takie same imiona, czyli Willie. Willie Jones i Willie Nelson. O ile Willie Nelson to jest firma sama w sobie i nie muszę nikomu wyjaśniać, o co chodzi, o tyle Willie Jones jest to czarnoskóry, kantrowy muzyk z Luizjany, który łączy elementy muzyki country ze współczesnym hip-hopem. No i to jest właśnie ta różnorodność stylistyczna według wielkiej podgrupy, jaką jest muzyka country. Proszę posłuchać tych dwóch nagrań i zadziwić się, jak można wyrastać z tego samego pnia, a grać zupełnie inną muzykę. Willie Jones zaśpiewa Country Soul, a Willie Nelson You Make Me Feel So Young.

I na zakończenie tych nowalijek spod Baobabu wybiegamy nieco w przyszłość, czyli do kwietnia 2021 roku, bo w kwietniu też będą się ukazywać nowalijki. Pierwsza z nich to album zatytułowany Fire It Up, firmowany przez Steve'a Cropera, słynnego kolonela, autora wielu fantastycznych utworów, no ale także znakomitego gitarzysty. Na razie mamy tylko jeden utwór sygnalizujący nadejście płyty Fire It Up. Oto Steve Cropper w nagraniu Far Away.

I kończymy kolejną nowaliką z przyszłości, czyli nowym nagraniem z archiwów Gary'ego Moore'a. Takie właśnie nagrania z archiwum Gary'ego Moore'a ukażą się na albumie How Blue Can You Get w kwietniu 2021 roku. I na zakończenie tych nowalijek spod Baobabu Gary Moore w nagraniu In My Dreams. To były nowaliki spod Baobabu przez Radio Baobab, mówił Jan Chojnacki.

Nowaliki spod baobabu. Program tych nowalijek obejmuje dorobek fonograficzny lata 2021 roku, a w zasadzie końcówki tego lata, bo większość pozycji, o których dzisiaj będę mówił i których będziemy wspólnie z Państwem słuchać, to płyty, które ukazały się we wrześniu 2021 roku. Albo takie, które ukażą się jeszcze trochę później, no a my już zwiastujemy ich nadejście. To będzie 11 pozycji, szybko, pojedynczo, po jednym nagraniu z każdej płyty, tak żeby to bogactwo jakoś rączo ogarnąć. Stęsknili się zapewne Państwo za Joe Bonamassą, którego nowości w nowalijkach nie słychać było chyba przez ostatnie 2 miesiące, a tymczasem w lecie 2021 roku ożywił się Joe Bonamassa i oto figurują jego dźwięki na dwóch przynajmniej, zresztą bardzo dobrze zapowiadających się płytach. Oto pierwsze nagranie.

Dion, tak, Dion DiMucci, który też jest bardzo aktywny ostatnio, bo co roku chyba ukazuje się jego nowa płyta. Tym razem proponuje jesienią 2021 roku album zatytułowany Stomping Ground. Oczywiście będą to nagrania, w których Dionowi towarzyszą jego znakomici przyjaciele z różnych półek. No i właśnie z tej półki objawił się Joe Bonamassa w nagraniu zatytułowanym Take It Back. Ale jak już mówiliśmy parokrotnie, Joe Bonamassa to nie tylko artysta, który sam gra, sam śpiewa i chętnie dokłada swój głos i gitarę do realizacji innych artystów, ale także jest promotorem, producentem, jest właścicielem firmy płytowej, która nazywa się Keeping the Blues Alive. No i właśnie na tym labelu tak zwanym ukazuje się album zatytułowany prosto i jednoznacznie The Blues Album. Afirmuje tę płytę Joanne Shaw Taylor, znakomita brytyjska gitarzystka i coraz bardziej odpowiadająca mojemu uchu wokalistka. Ten album zawiera także kilka elementów współpracy Joanne Shaw Taylor z innymi muzykami, no i nie mogło tu także zabraknąć Joe Bonamassy. Oto utwór zatytułowany Don't Go Away Mad, Joanne Shaw Taylor i Joe Bonamassa.

Generalnie w tym wydaniu Nowalijek spod Baobabu będę zachwalał kolejne pozycje, ale jest wyjątek i ten wyjątek właśnie za chwilę Państwu zaprezentuję w krótkim fragmencie. Jagger. To nazwisko to z całą pewnością budzi zawsze zainteresowanie i elektryzuje fanów muzyki, nawet jeżeli jest to Chris Jagger, czyli brat Mika. I otóż Chris zaproponował w lecie 2021 roku album zatytułowany Mixing Up the Medicine. I z przykrością stwierdzam, że jest to płyta słaba, nudna i tak jakby troszkę zrealizowana na kolanie. No ale skoro już wspomniałem nazwisko Jagger, to oto z tej właśnie płyty utwór zatytułowany Merry Go Round.

następną pozycję będę zachwalał. Będę zachwalał, bo choć nazwisko wykonawcy dotąd w zasadzie nic mi nie mówiło i jest pewnie mało znane też większości z moich słuchaczek i słuchaczy, to płytka bardzo mi się podoba. Album nosi tytuł Flathead, a firmuje tę płytę Seth Lee Jones. Wokalista, gitarzysta, kompozytor. Co mnie zainteresowało i dlaczego do niego dotarłem, to to, że on jest Okie, czyli że jest z Oklahomy, a jednym z towarzyszących mu muzyków, czyli perkusistą, jest syn perkusisty, który grywał z J.J. Calem. No więc sami państwo rozumieją, że musiało mnie to zainteresować. Seth Lee Jones gra w trio z basem i perkusją. Nie ucieka od standardów naszej ulubionej muzyki i stąd też zaproponuję z płyty Flathead utwór bardzo, bardzo standardowy, czyli I Can't Be Satisfied, Seth Lee Jones.

dużą aktywność fotograficzną, no nie tak znakomicie dającą sobie znać jak aktywność Jobona Massey, także Eric Bibb wykazuje. Album Dear America, który ukazał się w lecie 2021 roku, zawiera kilka bardzo, bardzo interesujących nagrań, takich, które bardzo odpowiadają też dotychczasowemu mojemu obrazowi artysty, jakim jest Eric Bibb. Bo to jest Amerykana, to jest blues, to jest znakomity wokal Erica, no i od czasu do czasu też daje o sobie znać jego przyjaźń z różnymi innymi wykonawcami tejże muzyki. I z albumu Dear America Eric Bibb zaprezentuje się teraz z Ericiem Galesem, znakomitym gitarzystą. Whole World's Got the Blues. Eric Bibb, Eric Gales.

nasza znajoma z estrady, no bo wystąpiła 2 lata temu na estradzie Spotka podczas Rawy Blues, Lindsay Beaver. Prezentuje swoją nową płytę, którą zatytułowała Lindsay Beaver and Brad Stevens. A Brad Stevens

To jest gitarzysta, który towarzyszy Lindsay we wszystkich nagraniach na tym albumie. Jest to płyta dosyć zaskakująca w formie, bo w zasadzie opiera się tylko na gitarze, perkusji i wokalu. No, od czasu do czasu są jeszcze pewne wzbogacenia, tak chociażby jak w nagraniu, który otwiera ten album, nosi ono tytuł One Condition, a tu jeszcze dołączył do nich drugi gitarzysta, czyli Kirk Fletcher. Oto więc trio Lindsay Beaver, Brad Stevens i Kirk Fletcher w nagraniu One Condition.

W poszukiwaniu nowości z tej dziedziny muzyki, którą zajmuje się Radio Baobab, jeśli chodzi o Amerykę, koncentruje się zazwyczaj w rejonie Teksas, Louisiana, Kalifornia, okolice Chicago, no bo też stamtąd, jak się wydaje, wywodzi się najwięcej tych artystów, którzy nadal kontynuują propagowanie muzyki okołobluesowej. No ale przecież wschodnie wybrzeże, Nowy Jork, to też tygiel niezwykły i stamtąd od czasu do czasu dochodzą też dźwięki, które pobudzają mój bluesowo wyczulony odbiorniczek. Takim artystą, który właśnie stamtąd pochodzi, tam gra, tam ma swój zespół, jest Strange Magic. Strange Magic zaprezentował w lecie 2021 roku album zatytułowany Strange Magic and the Righteous Wrongs. I ci Righteous Wrongs to są oczywiście jego kompanii muzyczni, czyli zespół towarzyszący. To jest bardzo niejednoznaczna muzyka, która wprawdzie korzeniami osadzona jest w tradycji bluesowej, ale Strange Magic potrafi odjechać się w sposób nietypowy od standardu. No i to wzbudza moje szczególne zainteresowanie tą płytą. Teraz jeden tylko utwór zatytułowany Kingfish, ale mam nadzieję, że w innych audycjach Radia Baobab będę rozwijał mój wątek na temat nietypowości muzyki Strange Magic.

O płycie, która nosi tytuł Love Transcends, będę z pewnością opowiadał jeszcze długo i rozwlekle na różnych antenach, bo też jest to album, który wzbudził, no mogę powiedzieć, zachwyt. Mój zachwyt. Jackie Vanson to jest wokalistka, gitarzystka, kompozytorka, która już kiedyś się pojawiła na antenie Radia Baobab, ale dopiero ten album wydany w 2021 roku pochłonął mnie bez reszty. Jest fantastyczną wokalistką, ma taki ten lekko przydymiony wokal, jest świetną gitarzystką, bardzo trafnie dobiera sobie repertuar. To sprawia, że cały album Love Transcends jest płytą naprawdę bardzo, bardzo pociągającą. Oto z tego albumu prosty, ale właśnie swoją prostotą ogromnie interesujący utwór zatytułowany Rolling On, Jackie Vanson.

Na zakończenie tego przeglądu nowości lata 2021 roku, końcówki lata 2021 roku, trzy klasyczne nowaliki. Ronnie Wood, legenda muzyki rockowej rodem z Wielkiej Brytanii, bo to przecież i Faces, no i przez ostatnie dziesięciolecia The Rolling Stones, od czasu do czasu realizuje własne przedsięwzięcia, w których sygnalizuje fascynację klasyką. Jednym z klasyków, który wywarł ogromny wpływ na twórczość Ronniego Wooda, jest Jimmy Reed. Jemu poświęcił koncert, który zrealizował w 2013 roku w Royal Albert Hall. I ten koncert zarejestrowano i nadano mu tytuł Mr. Luck, a tribute to Jimmy Reed. Ronniemu Woodowi towarzyszy cały czas na gitarze Mick Taylor, a od czasu do czasu dołączają też i inni artyści, tak jak chociażby w tym nagraniu. Shame, shame, shame. Ronnie Wood, Mick Taylor i Paul Weller.

Jesienią 2021 roku ukaże się nowy album Carlosa Santany zatytułowany Blessings and Miracles. No i tak jak to już jest teraz chyba niemal obowiązującym standardem, na płycie tej Santana występuje w otoczeniu swoich znakomitych kolegów. Nie dość tego. Sięga po klasykę muzyki rockowej, tę głęboką klasykę sprzed powiedzmy 50 czy nawet 60 lat. I oto przykład. Carlos Santana i Steve Winwood w ich wersji The Whiter Shade of Pale.

I na koniec coś dla fanek i fanów Erika Claptona, który przesiedział cały okres covidowy w domu, bez koncertów. Postanowił ten okres wynagrodzić spragnionym fankom i fanom nagraniem, który zrealizował w jakimś wspaniałym zamczysku w centrum Anglii, w otoczeniu swoich najbliższych stałych współpracowników. Ten album zatytułował The Lady in the Balcony. No i jest to płyta prawie w całości akustyczna, z trzema wyjątkami, w których Eric Clapton bierze do rąk gitarę elektryczną. No i zawiera w dużej mierze stały repertuar koncertowy Claptona, ale są też także pewne odstępstwa, jak chociażby dwa utwory z repertuaru świętej pamięci Petera Greena. No ale na razie Eric Clapton udostępnił nam jedno nagranie, takie powiedziałbym bardzo, bardzo standardowe dla jego repertuaru, czyli After Midnight J.J. Cale'a. I tym właśnie nagraniem z albumu The Lady in the Balcony kończymy to wydanie Nowalijek spod Baobabu. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Nowaliki spod baobabu.
1: Bang, bang, boom, boom, baby. Hi, this is Beth Hart, and you're listening to Baobab.
2: Barszcz.
3: Sosnowskiego.
2: Z Ligurecka.
3: I Sosnowski.
2: Trują
3: o muzyce. W kolejnej 26. audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce. Witają Państwa serdecznie.
2: Sosnowski.
3: I Górecka. I dzisiejszy temat wykombinował Sosnowski, dlatego zaraz pięknie o tym opowie.
2: To ja zadam od razu pytanie. Czy ty, Górecko, moja ulubiona, stresujesz się przed świętami? Czy cię irytują pewne rzeczy, bądź ewentualnie stresują jako tako?
3: Im jestem starsza, tym mniej, ale jednak poddaję się pewnej presji i pośpiechowi. I jak sam dobrze wiesz, ten okres czasami doprowadza do pewnych napięć.
2: Ja na szczęście ostatnimi czasy wyzbyłem się jakichś strachów i przesądów związanych z tym nadchodzącym pięknym świętem i jedyne, co jest w stanie wyprowadzić mnie z równowagi, to faktycznie taki moment, kiedy ktoś zeżre po prostu mi czerwony barszcz. W związku z różnymi emocjami, niekoniecznie pozytywnymi, w przygotowaniach i w ogóle w całym zagadnieniu świąt Bożego Narodzenia, bo jak zapewne Państwo wiecie, na święta Bożego Narodzenia zdecydowanie wzrasta ilość samobójstw. Chcielibyśmy zaprezentować kilka utworów, które można by potraktować jak swego rodzaju muzyczną walerianę. Zaczniemy od Sheryl Crow i All I Wanna Do.

0: Sheryl Crow śpiewa o tym, czego by tylko chciała, a tymczasem bywa, że są rzeczy, których specjalnie nie chcemy, ale one po prostu są. Tak jak rodzina i to nie zawsze tylko nasza. Kabaret starszych panów.
1: Bo proszę panów, cóż z tego i cóż, że dziewczyna jest jak skina, że ze 3 lata byś wytrzymał, ale rodzina, jej rodzina, jaką rodzinę ma? To jest istotne, proszę panów. Czy mama się nie wtrąca i szczęścia nie zamąca? Jej tata czy nie trąca, gdy w złość na zięcia wpadł? Czy wujek z czci odarty nie oszukuje w karty? Czy chęcią żartów warty nie nadoskwiera brat? Takich pytań sto bardzo dużo. To, ale nie spoczniemy my, aż sprawdziemy, rozumiecie panowie, czy powiedzmy sobie, czy gdy dziadzio przyjdzie w gości, nie nudzi do nudności, a gdy spożywa tościk, na dywan roni dżem. Czy szwagier, który tyra, aż w piersi dech zapira, czy nie wymusza żyra pod groźbą szczucia psem? Takich pytań jest to bardzo. To przyznaję, ale nie spoczniemy my, aż sprawdzimy, panowie pojmują, czy dajmy na to, czy babunia nie wyżera prowiantu z fryżydera, czy ciocia nie wybiera z półmiska lepszych sztuk, czy przewracając stolik stryjaszek alkoholik nie stłucze znów majolik, choć sporo on już stłukł. Takich pytań jest to, no oczywiście bardzo dużo to, ale nie spoczniemy my, aż sprawdziemy, uważacie panowie, czy załóżmy, czy kuzyn są nam bulik, bladziutki jak śledź ulik, nie wejdzie śpiąc w koszuli, przestraszyć czas we śnie. Czy siostra naszej pani nie sprawi, że my zanim się spostrzeżemy sami, w siostrzyczce zakochani, a moja dziewczyna jest jak skina, ze 4 lata z nią wytrzymam, bo i rodzina, jej rodzina, cóż za rodzinę ma wspaniałą. Bo mamunia się nie wtrąca i szczęścia nie zamąca, a w złości nie potrąca, tatunio król bątą, bujaszek chłop otwarty, przegrywa ze mną w karty, a brat grzecznością warty powtarza wciąż twardą. Tacy krewni to sama radość, bo oni zaufają i dogadzają. No bo wystawcie sobie panowie, że jej szwagier, który tyra, aż piersi dech zapira, pożyczki mi i żyra, bez długich daje mu. Stryjaszek też nie ciężar, pieniężnie nie zawęża, a mąż jej dla jej męża, po prostu brak mi słów.
0: Śpiewał oczywiście Wiesław Michnikowski, cudowny, nieodżałowany. A utwór nosi tytuł Jej rodzina.
2: Nie wiem, jak do zagadnienia rodziny odniósłby się Orville Peck. To jest taki kanadyjski wokalista i gitarzysta, który tak naprawdę zaistniał w świadomości publiczności w większy sposób, tak naprawdę dopiero w zeszłym roku, ale to jest taki artysta, który swoją działalnością wzbudził na tyle duże zainteresowanie, że już nawet ostatnio pojawiła się sygnowana jego imieniem i nazwiskiem gitara Fendera. Tutaj Orville Peck w coverze Small Town Boy.

Orville Peck radził uciekać i czasami lepiej uciec, bo na przykład w utworze Macy Gray Strange Behavior mamy jeden z takich przykładów, kiedy pojawia się napięcie w związku, a do tego dochodzą problemy finansowe. I wtedy pewne dziwne zachowania mogą zaprowadzić nas zdecydowanie za daleko. Macy Gray, Strange Behavior.

0: Macy Gray śpiewała o strzelaniu do partnera, bądź ewentualnie do partnerki. A ja chciałbym na chwilę przeskoczyć do mojej chyba ulubionej płyty Jacka Wilda, czyli zespołu, który on sam nazwał Pride and Glory. I tutaj Jack proponuje w rozwiązywaniu konfliktów zupełnie inne rozwiązanie, bo jeżeli nie mają państwo pod ręką pistoletu, to zawsze można kogoś rozjechać ciężarówką. Jack Wild, Pride and Glory, piosence Hate Your Guts.
1: Rolling. You guys ready? Yeah. One. Because we're all coming in together, right? Here we go. Let's make this really cook. One, two.

rather run you over with my truck instead. Tutaj w odniesieniu do Orwilla Pecka, którego już wcześniej Państwu zaproponowałem, pozostajemy w kręgu kanadyjskich wykonawców i jednym z najsłynniejszych aktualnie zespołów kanadyjskich, i nie jest to Nickelback, chodzi mi o grupę The Sheepdogs. W związku z tym The Sheepdogs w piosence Please Don't Lead Me On. You and me were

A teraz trochę bardziej na serio. Będzie utwór, który działa na mnie niezwykle kojąco i warto czasami pomyśleć, że ostatecznie wszyscy jesteśmy po prostu ludźmi i świecimy tyłkiem, jak to pięknie mówi Fish w piosence Fish Emade Tworzywo w duecie z Justyną Święs z zespołu The Dumplings. Ślady.

0: Ja ponownie wracam do Kanady. Nie wiem, dlaczego ta Kanada dzisiaj jakoś tak pojawiła się w piosenkach w dzisiejszej
1: Ja
0: audycji.
1: myślę, że oni są w takich tematach po prostu zaprawieni w bojach ze względu na swój taki klimat na co dzień.
0: A może to jest tak, że jak rozmawiamy o tym, gdzie chcielibyśmy wyjechać, to byłaby to właśnie Kanada. Jedno z moich ostatnich odkryć, czyli zespół Bros w piosence Tell Me.

A ja wracam do tematu napięć w związkach i tutaj mała rada od Norry Jones i duetu Outcast, że w razie czego to najlepiej schować dumę w kieszeń. Przynajmniej czasami. I nie być tacy cool, tylko być po prostu sobą. Norah Jones i Outcast, Take Off Your Cool.

0: to Nora Jones zdejmowała z siebie cały swój...
1: Nie, ona prosiła tego drugiego, co ty gadasz.
0: Ja wiem, ale zawsze jak słucham tej piosenki, to mam wrażenie, że Nora coś z siebie zdejmuje.
1: No jest bardzo sexy ta piosenka, zgadzam się.
0: Pozostajemy w kręgu dziewczyn i nasza doskonała znajoma, najbardziej amerykańska dziewczyna w Polsce, czyli Agata Karczewska, pokazała światu swoją najnowszą piosenkę What It Is.

0: Dzisiaj Sosnowski ma więcej numerów, bo on się przygotował wcześniej i zdominował naszą playlistę.
1: Nie będę komentował tego oświadczenia, natomiast zaproponuję Państwu moją absolutnie ulubioną piosenkę z absolutnie ulubionej płyty przedświątecznej, czyli Zaz i płyty Paris i jedno z najpiękniejszych wykonań piosenki Champs-Élysées.

0: A na zakończenie utwór Domowych Melodii z cudownym tekstem Jucho, który doskonale mówi o tym, co może uratować sytuację zawsze w ostatecznej ostateczności. Utwór zatytułowany Cukier. I tym słodkim akcentem żegnamy się z Państwem i mamy nadzieję usłyszeć się w przyszłym tygodniu już tak zupełnie, zupełnie w świątecznym nastroju.
1: Nisko Państwu się kłaniamy. Specjalnie dla Państwa piosenki prezentowali dzisiaj ku ogólnemu zaskoczeniu
0: Górecka
1: i Sosnowski.
0: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żeligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: To kolejny bielszy odcień bluesa, w którym zabrzmią fanfary dla patrona. Tym razem należałoby w zasadzie podwójne, a może nawet poczwórne fanfary, ponieważ ten autor, Andrzej Marchewicz, jest już po raz czwarty współautorem wydania audycji Bielszy odcień bluesa. A więc fanfary, proszę bardzo.

Fanfary dla patrona. Pan Andrzej Marchewicz podaje nie tylko listę utworów, nagrań, które chciałby zaprezentować, ale także, jak zawsze, po raz czwarty już zresztą, dodaje drobny komentarz do swoich propozycji. I pisze tak na początku. Drogi panie redaktorze, to ja jestem drogi redaktor. Pozwalam sobie odpowiedzieć na pańskie prośby o propozycję audycji. Będzie to już czwarta propozycja. Ciekawe, jak ją pan potraktuje. No, potraktuje ją z ogromnym podziękowaniem i z ogromną atencją. Ale dalej pisze pan Andrzej, wracajmy do meritum. Co leżało u podstaw tej propozycji? Było to dwóch ludzi, czyli pan Wojtek Mann i pan, czyli ja. To dzięki panów audycjom poznałem kilku wspaniałych wykonawców naszej muzyki i to ich chciałbym przypomnieć w tej propozycji. Zanurzmy się w propozycję pana Andrzeja Marchewicza, a pierwszą jest utwór zatytułowany Josefina. Pochodzi ta piosenka z płyty zespołu Big Head, Toad and the Monsters, wydanej w 2014 roku, tytuł albumu Black Beehive. A Big Head Toad to jest dosyć oryginalna postać w amerykańskiej muzyce. Nie do końca jest to czysto bluesowa propozycja muzyczna, jeśli chodzi o tego wykonawcę, ale niewątpliwie, zwłaszcza w jego podejściu gitarowym, bo on jest przede wszystkim gitarzystą, słychać bluesowe korzenie. Informacja dodatkowa dla tych z Państwa, którzy nie znają Big Head Todda, jest taka, że pan Todd Park Moore ma korzenie koreańskie. No ale już tak głęboko zakorzenił się w Ameryce i w muzyce amerykańskiej, że brzmi jakby od pokoleń nasiągał amerykańską muzyką. Big Head Toad and the Monsters, Josefina.

Teraz muszę się przyznać, że wprowadziłem do propozycji pana Andrzeja trochę modyfikacji. Napisałem zresztą mu o tym i wytłumaczyłem powody. Otóż staram się, żeby w moich audycjach zachować jaki taki parytet wykonawczy, jeśli chodzi o panie i panów. Czy to wokalistki i wokaliści, czy instrumentalistki i instrumentaliści. Ponieważ w propozycji pana Andrzeja była tylko jedna kobieta, no to pozwoliłem sobie uzupełnić te propozycje czysto męskie jakimś kobiecym akcentem. Wśród wykonawców, których zaproponował pan Andrzej, znalazł się także Lloyd Jones, nazywany przez fanów jednym z najgłębiej strzeżonych skarbów amerykańskiej gitary okołobluesowej. On jest osadzony w Portland w Oregon. Przez pewien czas towarzyszył Curtisowi Salgado w jego występach i nagraniach, no ale od dłuższego czasu jest samodzielny, a także towarzyszy w tle innym wykonawcom przy okazji wielu imprez i festiwali na terenie Stanów Zjednoczonych, ale przecież to nie tylko. Pan Andrzej zaproponował nagranie z solowej płyty Lloyda Jonesa, a ja też z innej jego solowej płyty, trochę nowszej, zatytułowanej Tennessee Run z 2020 roku, zaproponowałem piosenkę, w której Lloydowi towarzyszy wokalistka Teresa James. Ten utwór nosi tytuł I Wish I Could Remember Loving You, Lloyd Jones i Teresa James.

0: swoich muzycznych fascynacjach, nasz słuchacz Andrzej sięga także do współczesnej klasyki chicagowskiego bluesa, proponując nagranie Luriego Bella z albumu Blues in My Soul, My Little Machine, Mr. Lurie Bell.
1: One, two, three, four!

Bo Skaks teraz wystąpi zgodnie z życzeniem patrona Andrzeja, ale też nie to nagranie, które wskazał sam zainteresowany, bowiem tu znowu postarałem się odnaleźć jakiś kobiecy wątek i zaproponowałem, a pan Andrzej siłą rzeczy się zgodził, no troszkę nie miał wyjścia, żeby Boskaks zaśpiewał coś z partnerką. A tą partnerką będzie nie byle kto, bo Lucinda Williams. W ich wykonaniu usłyszymy utwór zatytułowany Whispering Pines.

Ucieszyłem się, że na liście propozycji pana Andrzeja znalazł się także Mike Flanagan. To jest może nie artysta pierwszoplanowy, ale bardzo znaczący dla teksańskiej sceny muzycznej. Jako klawiszowiec i producent czy współproducent dał się znać jako wytrawny znawca teksańskiego okołobluesowego grania. I pomyślałem sobie, że warto przedstawić jego dokonania w nieco szerszym zakresie, a więc usłyszymy aż dwa nagrania, w których gra Mike Flanagan. Pierwsze z Jimmy Vaughanem, z którym Flanagan też nagrał całą płytę i często występuje jako członek zespołu Jimmy'ego Vaughana. To jest utwór zatytułowany All Night Long. A drugie nagranie to jest utwór firmowany przez Cindy Cashdollar, zatytułowany Peacock Alley, w którym oprócz wspomnianego Flanagana usłyszymy także założyciela słynnej western swingowej orkiestry Asleep at the Wheel, Raya Bensona. Peacock Alley, Cindy Cashdollar i Mike Flanagan.

Specjalny komentarz poświęcił pan Andrzej artyście, który posługuje się pseudonimem Little G. Weevil. Prawdziwe nazwisko brzmi Gabor Szücs, bo jest on z urodzenia Węgrem. Choć tak dobrze wtopił się w amerykańskie środowisko muzyczne, że udało mu się zajść bardzo wysoko, bo zwyciężył na International Blues Challenge w Memphis w 2013 roku. No i w Stanach udało mu się zrealizować kilka płyt. Posłuchajmy, jak Little G. Weevil wykonuje tytułowe nagranie ze swojego albumu zatytułowanego The Teaser.

Kolejne odstępstwo od listy pana Andrzeja Marchewicza, naszego patrona, dotyczy utworu z repertuaru Jamesa Cottona. Pan Andrzej zaproponował Mississippi Mud ze znanego albumu Cotton Mouth Man, a ja pozwoliłem sobie przesunąć nieco akcent znowu na stronę kobiecą i przypominam nagranie Jamesa Cottona z Shimiko Copeland. How long can a fool go wrong?

Kolejny artysta, który wzbudza, myślę, wspólne nasze z panem Andrzejem emocje, to Tony Joe White. Dlatego chciałbym Tony'ego Joe White'a zaprezentować aż w dwóch nagraniach. Jedno to jest zgodne z propozycją pana Andrzeja, Who You Gonna Who Do Now, a drugie znowu Tony Joe White z kobietą, z pięknym głosem Emmylou Harris, Wild Wolf Calling Me.

A teraz wreszcie przychodzi pora na jedyną kobietę, która znalazła się na liście propozycji pana Andrzeja Marchewicza, naszego patrona. Mianowicie chodzi o Candy Kane. I to jest poniekąd podwójna kobieca propozycja, bowiem album Sister Vagabond to jest wspólne dzieło Candy Kane i świetnej gitarzystki Lori Chavez. Na tej płycie panie przypomniały słynny przebój Brandy Lee Sweet Nothings. Pomyślałem sobie, że dorzucę do tego jeszcze jedno nagranie Lori Chavez, która udzieliła swojego gitarowego mistrzostwa dwóm mężczyznom, czyli Monster Mike'owi Welch i Mike'owi Ledbetterowi w nagraniu K. Marie.

Przypominam, że w tej audycji słuchaliśmy wyborów naszego patrona Andrzeja Marchewicza, wyborów troszkę zwichrowanych przez współautora, czyli przeze mnie, a na zakończenie nagranie, pod którym obaj możemy się śmiało podpisać. Po pierwsze dlatego, że to jest jeden z największych bluesowych standardów, czyli Going Down Slow Jamesa Odena, a po drugie dlatego, że wykonawcą jest Leo Bud Welch, jeden z tych prawdziwków bluesa, który doczekał się nagrania swojej pierwszej pełnej płyty w wieku ponad 80 lat. I tą kondensacją klasyki bluesa kończymy to wydanie pierwszego odcienia. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.
2: Barszcz
3: Sosnowskiego,
2: Ligurecka
3: i Sosnowski
2: trują
3: o muzyce.
2: W kolejnej 47. audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce, witają Państwa serdecznie i zaskakująco
3: Górecka
2: i Sosnowski.
3: Dzisiaj będziemy trochę się uwalniać od różnych naszych zwyczajów i nie będziemy się w ogóle skupiać na temacie, a na poszczególnych wykonawcach. A jeżeli chodzi o klucz do naszego wyboru, to wrócimy do tego na samym końcu.
2: Zaczynamy od, jak niektórzy mówią o niej, matki bądź mamy bądź szefowej, ale najczęściej jednak matki bluesa, czyli Ma Rainey, która swoje pierwsze nagrania zarejestrowała w 1923 roku, czyli już prawie 100 lat temu. Ma Rainey w piosence Ma Rainey's Black Bottom.

0: Warto obejrzeć na Netflixie film zatytułowany Ma Rainey, Matka Bluesa, który może nie do końca jest o Ma Rainey, ale bardzo dobrze ją obrazuje. I dodatkowo jest to ostatnia rola Chadwicka Bosmana, którego bardzo lubiłam i jego odejście złamało mi serce. Aktor ten dostał pośmiertnie Złotego Globa za tę rolę.
1: Myślę, że dodatkowym walorem tego filmu jest moim zdaniem doskonałe odwzorowanie ówczesnej rzeczywistości i sposobów nagrywania i w ogóle atmosfery podczas nagrań i nie tylko, jaka w tamtych czasach panowała.
0: A ja tymczasem zabieram Państwa w lata 60., które jeszcze będą dzisiaj nam trochę towarzyszyły. I będzie to Urodzona w Nashville, Jackie Shane i jej utwór Coming Down.

Ja tymczasem przeskakuję do czasów obecnych. Ostatnio na Spotify pojawiła się nowa wersja piosenki Born This Way, grana i śpiewana przez aktualnie chyba jednego z najbardziej popularnych gitarzystów i wokalistów okołokantrowych, czyli tego człowieka z zasłoniętą twarzą, zasłoniętą przez takie frędzelki. Nie wiem, czy państwo widzieliście. Orville Peck w piosence Born This Way.

0: No i pięknie, tutaj było Nashville, a tu country, a ja nadal jestem mentalnie w latach 60. Musimy chyba się trochę rozruszać, więc czas na piosenkę It's My Party autorstwa Leslie Gore, która, o czym się dowiedziałam właśnie, była również autorką oscarowej piosenki do musicalu Fame, czym mnie bardzo to w ogóle zaskoczyło. A okazuje się, że w ogóle to jest niezwykle ciekawa postać, bo ona swojego czasu, jak chciała się wycofać z rynku muzycznego, to rozpuściła plotkę o swoim samobójstwie. I naprawdę ludzie uwierzyli w to, wiesz?
1: Ludzie we wszystko uwierzą, wiesz jak jest.
0: Ale potem okazało się, że to nieprawda. Jeszcze sobie żyła długo i pisała piosenki dla innych.
1: Może to jest jakiś sposób, jak chcesz, żeby ci dali spokój i sobie poszli, to mówisz, że właśnie popełniłaś samobójstwo i masz spokój.
0: It's my party.

A teraz będzie zupełnie, zupełnie klasycznie i jedna z najbardziej wpływowych, w sensie takich, która znalazła swoich naśladowców, fanów, wyznawców niemalże i jest bardzo często wymieniana jako jedna z najbardziej inspirujących gitarzystek i wokalistek, jeżeli chodzi o świat bluesowy, czyli Sister Rosetta Tharpe w piosence God Leads Us Alone.

0: No i tak to czasami bywa, że ci najbardziej wpływowi, inspirujący bardzo często żyją pod koniec swojego życia samotnie i odeszła jakby w zapomnieniu.
1: Tym bardziej dobrze, że ją przypomniałeś. Teraz wracam na nasze rodzime poletko i artysta, którego niesamowicie cenię będzie za chwilkę i który jest niesamowicie utalentowany, ale bardzo czekam na jego autorskie kawałki, bo wydaje mi się, że jego autorskie numery, najlepsze, to może są jeszcze przed nami. Bardzo trzymam za niego kciuki, a będzie to Tymon Tymański w utworze Krzysztofa Klęczona Spotkanie z diabłem.

0: Mam nadzieję, że nie zrozumieliście Państwo mnie w ten sposób, że uważam, że Tymon nie ma swoich autorskich dobrych kawałków, bo oczywiście ma też, ale strasznie dużo coveruje, a ja bardzo bym chciała jeszcze posłuchać tego, co on ma do napisania. To tylko o to mi chodziło.
1: A teraz przemieszczamy się w zupełnie inne rejony i Rob Halford, znany przede wszystkim ze swojego głosu w zespole Judas Priest, tym razem z projektu Halford i piosenka Till the Day I Die.

0: No tutaj trochę nam gitary chyba pobudziły państwo. Mam nadzieję, że nie przegięliśmy o tej godzinie.
1: Absolutnie, to jest taka godzina, kiedy dopiero niektórzy się budzą, więc może ich troszkę pobudziliśmy.
0: A teraz będzie chwila oddechu i bardzo interesująca postać, czyli Arthur Russell, urodzony w Iowa, potem żyjący w Nowym Jorku artysta, który zajmował się w dużej mierze muzyką taką typową dla lat 80., w ogóle wiolonczelista, trzeba dodać. A tutaj w totalnie kantrowym numerze i to w dodatku jednym z jego bardziej znanych właściwie, ale takim zupełnie innym niż reszta jego znanych numerów. I never get lonesome. Arthur Russell.

O kolejnej piosence nie będę mówił zbyt dużo, ale ponieważ temat jest jaki jest, to w naszej audycji ta piosenka ma swoją rację bytu. Under Pressure.

0: To był oczywiście Queen i David Bowie.
1: A teraz będzie nasz ulubiony, najlepiej ubierający się, chyba, może nie najlepiej, ale najbardziej zaskakująco i ekstrawagancko wokalista na kuli ziemskiej.
0: Chociaż muszę stwierdzić, że jak ostatnio obserwuję jego media społecznościowe, to mam wrażenie, że ostatnio trochę, może to przez tą pandemię albo coś.
1: Roztył
0: ale
1: się?
0: Jak to, no, znaczy, tak jakby mniej ekstrawagancki jest niż zazwyczaj był. Chociaż może ta jego ubieranie się w takie ciuchy jak z Rumpeksu i takie jakby takie zupełnie zwyczajne i to, że wygląda jakoś zwyczajnie, to w sumie w jego wykonaniu jest to też rodzaj ekstrawagancji może, ale brakuje mi jego odjechanych kreacji, muszę przyznać.
1: I szlafroków.
0: I piżam.
1: I piżam. Przed państwem Rufus Wainwright, chyba w mojej jego ulubionej piosence Out of the Game.

0: A teraz będzie niezwykle popularna artystka aktualnie, czyli LP, przede wszystkim autorka takiego i największego hitu Lost on You. Będzie wykonanie z jej koncertowej płyty utworu Muddy Waters z koncertu zarejestrowanego w Moskwie. I muszę powiedzieć, że to jest kolejna artystka, na której nowe utwory bardzo czekam, bo jestem ciekawa, w którą stronę ona pójdzie, bo ja uwielbiam te wszystkie kawałki, które są takie bardziej rootsowe, ale niektóre to są takie popowe, co tak wlatują w jedno ucho, a wlatują w drugim i w ogóle nie jestem w stanie nawet sobie przypomnieć ich. I kurczę, też takie mam przeczucie, że ona by mogła zrobić coś niesamowitego.
1: Czekaj jeszcze chwilkę. Czasami to tak jest, że być może ona ma po prostu nad sobą wytwórnię i producenta, którzy mówią jej, co ma robić, a jeszcze chwilkę i się wyrwie spod, tak powiem, tych niecnych szpon tychże.
0: Czekam na to bardzo. Uwielbiam jej głos i jej charyzmę. LP Muddy Waters.

A teraz będzie artysta chyba jednego przeboju, bo ten przebój pojawił się już w 2007 roku, czyli już prawie 14 lat. Wprawdzie miał nominację do Grammy, ale od tego czasu mika, bo o nim mówimy, raczej rozbija się o różnego rodzaju talent showy i nawet produkuje swój własny program telewizyjny, który dzieje się we Włoszech. A biorąc pod uwagę, że Mika jest z Wielkiej Brytanii, no to jego podróże są znaczne. Mika i Grace Kelly. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

teraz będzie artysta, który nazywa się Frank Ocean i jest to mój równolatek, by the way. Frank Ocean w Stanach Zjednoczonych jest bardzo popularną postacią, niezwykle, bo dużo zrobił takich rzeczy nowych, kultowych w muzyce i wywodzi się ze środowiska hip-hopowego. Potem zaczął mieszać ten hip-hop z soulem, z R&B, z różnymi gatunkami, ale też jest bardzo popularną postacią, dlatego że sam nagrywał kiedyś piosenki z bardzo homofobicznymi tekstami, po czym w roku, zdaje się, 2016 dokonał coming outu, że jest osobą nieheteronormatywną. Co było wielkim wydarzeniem, bo środowisko hip-hopowe jest jednym z najbardziej homofobicznych w ogóle w muzyce. A tutaj Frank Ocean piękne piosenki pisze i możemy sobie posłuchać tego w utworze Pretty Sweet. Yeah.

0: No i Góreczka, dochodzimy teraz do clue naszego, naszej audycji. Nie wiem, czy Państwo się już domyśleliście, jaki był temat, ale myślę, że kolejna piosenka doskonale ten temat opisze.
1: Tak, a temat dotyczy środowiska LGBT w muzyce. Chcieliśmy trochę poświętować Pride Month. W zasadzie nie ma orientacja dla nas żadnego znaczenia u innych ludzi, ale wiemy, z czym te osoby muszą się mierzyć i mam nadzieję, że kiedyś dożyjemy takich czasów, że już nie będą musiały. I jedna z piękniejszych piosenek o tym, jak to jest być osobą nieheteronormatywną w Polsce, jaka powstała, to jest dla mnie utwór duetu Rebeka Poznańskiego, którego tekst pięknie to Państwu opowie. To będzie utwór zatytułowany Pocałunek, a my tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem.
0: Piosenki z dziką przyjemnością prezentowali specjalnie dla Państwa
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: W Bielszym odcieniu bluesa melduje się Jan Chojnacki i w tym wydaniu tej słynnej audycji przedstawię Państwu historię. I będzie to historia jednego gitarzysty. No i od razu niech zabrzmi muzyka, bo wtedy zapewne większość z moich stałych słuchaczek i słuchaczy domyśli się, kto będzie bohaterem tej opowieści.
3: What do you say? You know what to do on a crow. When I point at you, you say crow as loud as you can. We're gonna start it out. Crow on three, everybody, to the high heavens. Crow on three, ready?

0: Andrew, we love you, baby. Thank you.
1: The Crawl to był jeden z największych przebojów słynnej orkiestry teksańskiej, czyli The Fabulous Thunderbirds. Mówię słynnej, no bo słynna ona była rzeczywiście w kręgach i teksańskich, i tych słuchaczek i słuchaczy, którzy kochają taką właśnie skoczną blues-rockową muzyczkę, zawieszoną głównie na słynnych teksańskich shuffles. A głównym bohaterem nie będzie dzisiaj zespół, tylko będzie jeden z współzałożycieli i liderów, czyli Jimmy Vaughan. Jimmy Vaughan skończył w 2021 roku 70 lat i troszkę pewnie dlatego, żeby jakoś podsumować dotychczasowe swoje osiągnięcia, doprowadził wreszcie do wydania pięknego zbioru 96 nagrań pod wielce znaczącym i jednoznacznym tytułem The Jimmy Vaughan Story. Oczywiście, jak to teraz w modzie, to wydawnictwo ukazało się w kilku różnych edycjach, ale ta podstawowa zawiera 5 płyt CD i wspaniale ilustrowaną i bardzo elegancko wydaną książeczkę w formacie płyty CD, 240 stron wypełnionych tekstami, zdjęciami, no i oczywiście wszelkimi szczegółami dotyczącymi nagrań z tych 5 płyt. Wśród tych 96 nagrań znalazło się sporo wcześniej nigdzie nie publikowanych. Oczywiście one pewnie krążą gdzieś tam w internecie, ale w sposób nieoficjalny, a tutaj to wszystko podpisał i własnym autografem zatwierdził Jimmy Vaughan, więc wszystko jest już oficjalne. Nie będę opowiadał o całej historii, o tym jak rozwijała się kariera albo i jak życie się toczyło Jimmy'ego Vaughana, bo będę tylko się zatrzymywał na pewnych kamykach milowych czy też kamieniach milowych jego twórczości i muzycznej podróży przez świat i będę wybierał nagrania, których dotychczas nie prezentowałem, bo nie miałem do nich oficjalnego dostępu. I niech to będzie swojego rodzaju opowieść o tym, jakim muzykiem, jakim gitarzystą Jimmy Vaughan jest dziś. A zaczniemy od 1978 roku, kiedy zaczęło się coś, co potem przekształciło się w zespół The Fabulous Thunderbirds, ale na tym etapie ta formacja nazywała się po prostu Storm, no tak jak sztorm, jak burza. I brali w niej udział basista Paul Ray, perkusista Doyle Bramhall, no Doyle Bramhall senior, czyli tatuś Doyle'a Bramhalla II, i wreszcie Louis Coudray, który grał na harmonijce ustnej, no i oczywiście Jimmy Vaughan. Oto z 1978 roku nagranie grupy Storm. Have you ever loved a woman? Skąd my to znamy?

Have you ever loved?

To był jeden z pierwszych zespołów Jimmy'ego Vaughna, grupa Storm, która w 1978 roku zarejestrowała kilka nagrań, a już rok później, w 1979 roku, Jimmy Vaughn wraz z kolegami i tym razem już z wiernym przez następne kilka lat towarzyszem, czyli Kimem Wilsonem, przybrali nazwę The Fabulous Thunderbirds i trafili w dobre ręce, czyli Doug Pomus zajął się produkcją ich pierwszej płyty, która została nagrana, ale jakoś później tak się to wszystko potoczyło, że nigdy nie została w całości wydana i opublikowana. I teraz na tym zbiorze swoich historycznych nagrań Jimmy Vaughn przypomina kilka z nich. Ja wybrałem z tego zbioru dwa piękne. No dlaczego to się nie dało wtedy wydać? Tego zupełnie nie rozumiem. Dwa piękne nagrania. Dirty Work i I Can't Quit You Baby. The Fabulous Thunderbirds, rok 1979.

Od połowy lat 80., można powiedzieć, zaczęła się taka duża, międzynarodowa także kariera The Fabulous Thunderbirds, ale Jimmy Vaughan od czasu do czasu też był pozyskiwany przez innych artystów jako gitarzysta, taki, który potrafiłby swoją grą wpasować się w klimat tego zapraszającego. Jednym z takich zapraszających był słynny Albert Collins, którego duet z Jimmy Vaughanem za chwileczkę usłyszymy. Rok 1986, Cold Cold Feeling. Albert

W 1990 roku doszło wreszcie do czegoś, na co Jimmy Vaughan bardzo czekał od wielu lat, czyli do wspólnego nagrania ze Stevie Ray, czyli jego młodszym braciszkiem. Zrealizowano wówczas album zatytułowany po prostu The Vaughan Brothers i absolutnie absurdalna historia, jaką było tragiczne odejście Stevie'ego Raya Vaughana w katastrofie helikoptera po koncercie z Ericiem Claptonem w Alpine Valley, sprawiła, że ta płyta ukazała się dopiero po śmierci młodszego z braci Vaughan. I to będzie w zasadzie jedno z niewielu nagrań, które były publikowane i wielokrotnie już nawet prezentowane, także w Radiu Baobab. Oto jak bracia zagrali na jednej, jedynej wspólnej płycie.

0: No, wait, wait, wait. Put those boots back on. Cios, jakim była śmierć Stevie'ego Ray'a, zaważyła także na kilku następnych latach w twórczości Jimmy'ego Vaughna. Jak opisuje w książeczce, o której opowiadałem, w tej jego traumie bardzo pomocny okazał się Eric Clapton, który wielokrotnie namawiał go do podjęcia kariery, do wyjścia na scenę, i tak naprawdę Jimmy Vaughan uważa, że to jest właśnie największa zasługa Erica Claptona, że on powrócił do grania wśród żywych. A tę swoją traumę potrafił też przełożyć na muzykę. Pamiętają Państwo zapewne nagranie Six Strings Down, które wielokrotnie Jimmy Vaughan wykonywał i na swoich płytach, i podczas koncertów, także podczas tych koncertów, którym towarzyszyli mu inni znakomici gitarzyści wspominający Stevie'ego Ray'a Vaughana, ale na ten swój jubileuszowy zestaw Jimmy Vaughan wybrał Six Strings Down w wydaniu akustycznym. Tylko on, gitara, no i oczywiście jego głos. To nagranie powstało już bardzo współcześnie, w 2019 roku.
1: This is called Six Strings Down. That was written by the Neville brothers, Art Neville and his brothers. And they sent it to me after Stevie got killed and I changed it. And changed the lyrics and kind of made my own version out of it. Changed it up, and this was what we put on the record many years ago, and then it's popular at funerals now. People call me, my friends call me and want me to come sing it at their funerals. So that's the real story, so.

Raz jeszcze nawiążemy do Claptona i do jego pomocnej dłoni i pomocnej idei w przywracaniu Jimmy'emu pewności, że powinien wrócić na scenę i do studia. Jest taki album, na którym wielu znakomitych gitarzystów i wokalistów składa hołd Stevie'emu Ray'owi. Z tej płyty wybrałem utwór zatytułowany SRV Shuffle, czyli Stevie Ray Vaughan Shuffle. To było wielkie koncertowe wykonanie tego utworu. Poza Jimmy'm Vaughanem i Claptonem wzięli w nim udział Bonnie Raitt, Robert Cray, B.B. King, Buddy Guy, Dr. John i Art Neville.

0: dance is all mine. Bonnie Ray.
1: I love Jimmy Moore.
2: I said, hey.

jedną z pierwszych towarzyszek muzycznych w drodze zarówno Stevie'ego Ray'a, jak i Jimmy'ego Vaughana w teksańskim graniu była wokalistka Luann Barton, z którą Jimmy wielokrotnie występował i nagrywał. Ostatnie takie spotkanie w studiu odnotował też Jimmy Vaughan niepublikowanym wcześniej nagraniem, które nosi tytuł What Am I Living For? Oto Luann Barton i Jimmy Vaughan.

Jest też na tym zbiorze wśród tych 96 nagrań kilka wspaniałych koncertowych, wcześniej niepublikowanych nagrań z najbardziej ulubionego przez Teksańczyków miejsca, czyli z Austin. Jak Państwo wiedzą, tam się odbywa taki wielowątkowy zresztą festiwal coroczny, który nosi nazwę Austin City Limits i podczas jednego z tych koncertów w 2007 roku doszło do spotkania na scenie kilku wspaniałych, bardzo związanych z Teksasem muzyków i oto za chwileczkę wcześniej niepublikowane nagranie zatytułowane You Upset My Mind, właśnie zrealizowane podczas koncertu tych muzyków na Austin City Limits. A ci muzycy to oprócz Jimmy'ego Vaughna, Omar Ken Dykes, Kim Wilson, Luan Barton, Delbert McClinton, James Cotton i Gary Clark Jr. You Upset My Mind, rok 2007, Austin City Limits.

0: Carlson on the harmonica. How about Miss Luann?
1: Sam sobie zazdroszczę, że mam to wydawnictwo. To naprawdę fantastyczny pomysł, żeby zgromadzić tyle cudnych gitarowych dźwięków na jednym wydawnictwie. 5 płyt zebranych w albumie The Jimmy Vaughan Story. Zakończę tę prezentację antologii nagrań Jimmy'ego Vaughana nagraniem z 2001 roku. Nosi ono tytuł When Did You Leave Heaven? Dziewczęta i chłopcy, kochajmy Jimmy'ego Vaughana. To jeden z najprawdziwszych skarbów elektrycznego gitarowego grania wokół bluesa. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Ta audycja Bielszy odcień bluesa ma swój podtytuł. Perły z lamusa. To jest tytuł oczywiście zapożyczony, bo pewnie część z moich słuchaczek i słuchaczy pamięta słynny cykl Zygmunta Kałużyńskiego i Tomasza Raczka właśnie pod tym tytułem. A czy wiedzą Państwo, co to jest lamus? Przytaczam definicję encyklopedyczną. Lamus to dawny budynek gospodarczy, drewniany lub murowany, jedno- lub dwukondygnacyjny, czasami z podcieniem lub gankami, często o ozdobnych formach architektonicznych. Ale ważna jest nie zewnętrzność, tylko zawartość lamusa, bo lamus był przeznaczony do przechowywania cennych przedmiotów, na przykład dokumentów czy zbroi w dawnych czasach. Ale nasz lamus to jest lamus fonograficzny, czyli dzieła wydobyte z magazynów, czasami bardzo zakurzone, czasami po prostu przetrzymywane specjalnie na jakąś bardzo specjalną okoliczność. Będą to nagrania w pierwszej kolejności odrzucone przez

0: zasadniczej. I właśnie takie nagranie Marvina Gaya natchnęła mnie ideą zaprezentowania kilku czy kilkunastu utworów nagranych podczas słynnych sesji przez bardzo słynnych artystów. Zaczynam zatem od utworu, który nosi tytuł po prostu Song Number 4, czyli pieśń numer 4. Dopisek jest, że jest to utwór instrumentalny i częściowo wokalny. Rzeczywiście Marvin Gaye od czasu do czasu odzywa się, żeby uzupełnić swoim głosem aranżacje instrumentalne. I wszystko to fantastycznie się kołysze, bo myślę, że w znacznej części właśnie te utwory, które w tej audycji będę prezentował, mają w sobie taki aspekt żywiołowości. Nagrywano je ze świadomością, że niekoniecznie będą później częścią oficjalnego wydawnictwa, czyli być może spowodowało to, że artyści są bardziej wyluzowani, co wpływało na inny charakter muzyki. No to wracam do Marvina Gaye'a. Oto Marvin Gaye i pieśń numer 4.
1: Turn it down a little bit in the phones. Just a wee bit.

Historycznym specjalistą od odgrzebywania swoich własnych utworów jest Bob Dylan. No oczywiście towarzyszą mu w tym jego producenci czy osoby zawiadujące jego archiwum. Liczba utworów, które zostały zarejestrowane podczas tak zwanych oficjalnych sesji, a później nie znalazły się na oficjalnych wydawnictwach, jest w katalogu Dylana absolutnie nieprzeliczalna. A myślę, że niektóre z nich zyskują właśnie wtedy, kiedy mamy świadomość, że były rejestrowane z poczuciem pełnej swobody i że artysta mógł wtedy pozwolić sobie na jakieś odstępstwa od wcześniej zaplanowanych efektów. Podczas pracy nad albumem Time Out of Mind w latach 1996 i 1997 Bob Dylan zarejestrował utwór zatytułowany Mississippi, który znalazł się potem na albumie o najdłuższym chyba możliwym tytule, który brzmi Fragments Time Out of Mind Sessions 1996-1997 The Bootleg Series Volume 17 Deluxe Edition, co oznacza, że są to fragmenty sesji nagraniowej do płyty Time Out of Mind z lat 96-97 i ukazują się one w takim cyklu Bootleg Series i jest to wolumin 17 tego cyklu, a do tego jeszcze jest to wydanie Deluxe, czyli specjalnie luksusowe. Uff, Bob Dylan, Mississippi.

Jedną z najczęściej pojawiających się w formie jubileuszowego wydawnictwa jest album Eryka Claptona, czyli Layla and Other Assorted Love Songs. To znaczy oczywiście nie Claptona, tylko Derek and the Dominoes, bo przecież tak wówczas nazwał Eryk swój aparat wykonawczy. Nagrania do tego albumu ciągnęły się dniami i tygodniami i Tom Dowd, producent, bardzo często włączał magnetofony po to, by rejestrować to, co działo się w studiu. Jednym z takich bardzo znanych utworów zarejestrowanych właśnie tą metodą był duet Duane'a Allmana z Ericiem Claptonem, kiedy to artyści wykonywali Mean All World. I ta wersja jest, jak sądzę, dosyć powszechnie znana, ale jest jeszcze wersja mniej znana, Mean All World, z tego właśnie okresu, która nosi podtytuł Band Version, czyli nie jest to wykonanie duetowe, ale z udziałem zespołu, czyli konkretnie sekcji. I oto przed Państwem ta właśnie wersja. Derek and the Dominoes, Mean Old World.

specjalistami w ujawnianiu nagrań, które nie ukazały się na oficjalnie opublikowanych płytach wcześniej, są także członkowie grupy The Rolling Stones. Niemal każda z ich płyt doczekała się, a jeżeli jeszcze się nie doczekała, to na pewno się doczeka jakiejś formy tak zwanego Deluxe Edition. Tak właśnie stało się z albumem Exile on Main Street w 2020 roku, kiedy to do tych powszechnie znanych ścieżek z oryginalnego wydania dołączono szereg rejestracji, które wcześniej zostały odrzucone. Wśród nich znalazła się także kompozycja Jaggera i Richardsa Good Time Woman. Proszę zwrócić uwagę na harmonikę Jaggera.

Archiwum nagraniowe Elvisa Presleya też wydaje się bezdenne i myślę, że jeszcze przez dziesięciolecia będą odnajdywane i wydobywane różne skarby z Presleyowego lamusa. W 2019 roku ukazał się zestaw nagrań zatytułowanych Back in Living Stereo. I to jest album zawierający nagrania, te takie ostateczne, a także tak zwane rzadkie outtakes, czy wręcz nagrania domowe Elvisa z lat 1960-62. Wśród tych nagrań znalazło się także słynne Reconsider Baby, jedno z najbardziej ubluesowionych nagrań Presleya. Ta wersja zawdzięcza swoją oryginalność także tym, że słyszymy odliczanie Elvisa, po którym dopiero następuje pierwsza fraza muzyczna. Reconsider Baby, Elvis Presley. One, two, three.

Podczas pracy nad fantastycznym albumem The Allman Brothers Band zatytułowanym Brothers and Sisters w 1973 roku, no też oczywiście musiało dochodzić do takich nagrań rozgrzewkowych, rozpędowych, próbnych. Wśród nich zarejestrowany został także utwór zatytułowany Early Morning Blues, kompozycja Grega Allmana. Oto The Allman Brothers Band, rok 1973.

I raz jeszcze wracam do tej bezdennej taśmoteki związanej z twórczością Boba Dylana, chociaż tym razem będzie to nagranie firmowane przez The Band z albumu Music from Big Pink. I to znowu będzie tak zwane Deluxe Edition z 2018 roku, utwór Long Distance Operator. On był dostępny już na wcześniejszych różnych wydaniach tej płyty, ale w nieco innej wersji. Ta jest chyba o 18 sekund dłuższa, no więc zasługuje na specjalną uwagę. The Band w utworze Boba Dylana, Long Distance Operator.

0: Kolejne nagranie z tych wydobytych z Lamusa wywodzi się z obszernego archiwum repertuarowego grupy Fleetwood Mac w latach 68-70, które nazwano później The Vaudeville Years. Dokonano wielu wspaniałych bluesowych nagrań firmowanych właśnie przez Fleetwood Mac. A ja z tego niesłychanie kołyszącego zbioru wybrałem utwór zatytułowany Blues in B flat minor. Blues, Fleetwood Mac.
1: Blues in B flat minor, take one.

Sorry. One more, please. Blues in B flat minor, take 4. Rolling.

Album, z którego zaprezentujemy kolejne nagranie, jest nie tylko deluxe, ale jeszcze związany z okrągłą rocznicą. 50. rocznica wydania słynnego albumu grupy The Doors, LA Woman. I to jest też pewna oczywista oczywistość, że w tych utworach, które towarzyszyły artystom podczas przygotowań do nagrań zasadniczych, musiał zaistnieć repertuar bluesowy. To będzie nagranie z 1971 roku, The Doors, Rock Me Baby.

To nagranie, które za chwileczkę Państwo usłyszą, nie jest nagraniem z Lamusa. Chociażby dlatego, że zostało zarejestrowane już w XXI wieku, a konkretnie w 2021 roku i w zasadzie ukazało się równolegle z innymi powszechnie dostępnymi nagraniami, tyle tylko, że na albumie z tak zwanym ograniczonym dostępem. A mam na myśli album Raise the Roof, czyli owoc współpracy Roberta Planta i Alison Krauss. Otóż ten podstawowy album zawierał 12 nagrań, ale w wydaniu deluxe adresowanym do nabywców w Europie, a także w Ameryce, ale tylko tych, którzy korzystają z sieci Target, znalazły się jeszcze dwa dodatkowe nagrania. Wśród nich kompozycja Lucindy Williams You Can't Rule Me. Oto Alison Krauss i Robert Plant. To prawdziwy rarytas.

And Mule, a nagranie to pochodzi z oczywiście płyty Deluxe, czyli specjalnej, luksusowej, albumu Heavy Load Blues. Rok 2021. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Thank you.
1: Wojciech Waglewski, słuchajcie Radia Baobab.
2: Pum pum, pum pum, pum pum pum pum pum pum, pum pum, pum pum, pum pum pum pum pum pum, pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum, pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum. Z pamięci Krzysztofa Materny, czyli mojej. Pum pum. Mówię do Państwa z pamięci, czyli z głowy. Nie mam przed sobą żadnej kartki i mówię o tym, co pamiętam. Jeszcze pamiętam. Jeszcze pamiętam. Tadeusza Nalepę poznałem w dziwnych okolicznościach. Przedstawił mi go mój kolega recytator. Mój kolega recytator obecnie nazywa się Stan Borys, a wtedy nazywał się Staszek Guzek i tak się złożyło w moim życiorysie, że kiedy ja wygrałem konkurs recytatorski ogólnopolski w kategorii młodzieży szkolnej, to Staszek Guzek wygrał konkurs recytatorski w kategorii tak zwanych amatorów, czyli osób już pracujących, a z tego co pamiętam, pracował w Domu Kultury w Rzeszowie albo w okolicach. Potem stał się solistą zespołu Blackout, ale nie zespołowi Blackout chciałem poświęcić tę audycję, tylko późniejszemu zespołowi już bez Staszka Guzka. Ale zaczęło się od tego, że w momencie, kiedy nastąpiła konfrontacja mnie jako słuchacza z wersją nowego zespołu Tadeusza Nalepy z grupą Breakout, mieliśmy właściwie wspólne występy. W pierwszej części w Nonstopie odbywał się koncert Skaldów, który ja prowadziłem, a potem bez zapowiedzi wychodziła grupa Breakout.

Reklamowali się, że grają najgłośniej. Wcale się nie musieli tak reklamować, bo rzeczywiście, przepraszam tak, za takie przejęzyczenie, grali najgłośniej. Wrócili z Holandii, przywieźli nieprawdopodobne jak na tamte czasy wzmacniacze Marshalla. To były dwumetrowe szafy, obok których stali obojętnie, jakby nie robiło na nich wrażenia to, co się z tych szaf wydobywa. To była tylko trójka instrumentalistów, perkusista, nalepa i basista. Michał Muzolf grał na gitarze basowej, Józef Hajdasz grał na perkusji. Proszę Państwa, to był taki czat, że ten czat zmienił moje życie. Pamiętam, stałem po zapowiedziach tych wcześniejszych piosenek, które bardzo lubiłem, wykonywanych przez skaldów, króliczków, basów, 26 marzeń, skowronków. Stałem zafascynowany i mówiłem, chyba to jest ta muzyka, która mnie porywa. Ona porywała nogawki basisty. Te dźwięki, które się wydobywały ze wzmacniacza, miały takie wzbudzenie, robiły taki wiatr, że po prostu nogawki dzwonowate zresztą basisty Muzolfa fruwały. Za perkusją siedział, co ja mówię, siedział. Za perkusją szalał Hajdasz, nagi do połowy, ze stosem ręczników, niesłychanie spracowany, ciało blizna na bliźnie, ale jak równo i jak głośno grał. I do tego Mira, która była naprawdę, no, niesłychanie narkotyczna dla publiczności, która wcześniej bawiła się przy skowronkach i przytulała się do siebie, a teraz stała, wszyscy mieli rozdziawione paszcze i słuchali tej niesłychanie głośnej, ale przejmującej muzyki.

Moja fascynacja breakoutem była tak silna, że mimo, że do tej pory byłem ogromnym zwolennikiem Beatlesów, nagle zrozumiałem, że prawdziwy żywioł i to, czego chcę słuchać, kryje się w Rolling Stonesach. Bo tak się to wartościowało wtedy w Polsce, że taka grupa jak Breakout była polskim żywiołem i zbliżonym do klimatu Rolling Stonesów. Grali w klubach w Holandii, przyjeżdżali do Polski i sądzę, że ogromny wpływ na to, co robił muzycznie Tadzio Nalepa, miał Włodzimierz Nachorny, który występował z nimi jako solista. Włodzimierz Nachorny, wybitny pianista, ale w ogóle tak naprawdę multiinstrumentalista, grał na saksofonie i na flecie z breakoutami i wspaniale powodował, że to drapieżne granie breakoutów nagle w jednej sekundzie, czego byliśmy świadkami przed chwilą, stawało się wspaniałym klimatem, nastrojem budującym zupełnie inną dramaturgię utworu. Breakout.

Mam ogromny szacunek do dzisiaj dla Tadeusza Nalepy, dla wszystkich jego dokonań, dlatego, że był on zawsze wierny sobie. Zawsze to podkreślał swoją muzyką, swoimi kompozycjami, brakiem lizusostwa w stosunku do publiczności i to, że zagrał nie swój utwór, tylko Czesława, było podkreśleniem przez niego szacunku, jaki miał dla Cześka i niezależności tamtego. Obaj byli naprawdę niezależni, wolni i tak grali, jakim dyktowało serce ich umiejętności. Nie miały na nich wpływu żadne mody, wyjazdy zagraniczne, nowe instrumenty. Grali to, co czuli. Byli sobą. A teraz utwór, który zapamiętałem z Festiwalu Opolskiego. Ten utwór zrobił na wszystkich ogromne wrażenie. Tam po raz pierwszy Włodek Nachorny wystąpił z Breakoutem właśnie w Opolu. A Breakout zapamiętałem dodatkowo jako grupę, której odcięto pewien rodzaj wolności i na rozkaz redaktorów Filerów i podobnych innych firerów telewizyjnych kazano im przylizać włosy, żeby nie było widać, że mają długie. Breakout na drugim brzegu tęczy.

Wesołe nutki na wesołej pięciolinii. Mogę w tej audycji nadawać dokładnie wszystko to, co mi się podoba. Więc postanowiłem nadać to, co mi się podoba. A podoba mi się dużo różnych rzeczy, więc prawdopodobnie w ciągu tych najbliższych 60 minut będziemy mieli eklektyzm, postmodernizm, zmianę płci wykonawców, zmianę rytmów i zmiany stylistyczne. Ale na początek to, co jest najważniejsze, czyli rock and roll, dwóch różnych wokalistów, a jakże podobni. Może to przypadek, a może zrządzenie losu.

To był zdecydowanie rock and roll. Najpierw rock and rollowy Rod Stewart, bo on tak naprawdę potrafił śpiewać kiedyś z Jeffem Beckiem i All Shook Up, a potem bardzo Rod Stewartowo śpiewał wokalista grupy Choir Boys, często mylony z Rodem, i utwór sam się tłumaczy: This is rock and roll. No ale powiedziałem, że będą zmiany i będą różne inne rzeczy, a moja złośliwość posunie się tak daleko, że będę starał się nadawać rzeczy, których w radiu polskim i tym państwowym, i tym komercyjnym nikt nie nadaje, bo albo się na tym nie zna, albo nie ma tej płytki. No i oto przede mną jest płytka. Piosenki liczą sobie ludzie, uważajcie, po 50 blisko lat. A jak śpiewa ta pani Winona Carr, proszę jej posłuchać, o ile lepsza i ciekawsza jest od tych dzisiejszych modnych szyszumajtek.

0: fantastyczna Winona Carr. I naprawdę aż trudno uwierzyć, że te piosenki nagrywała w połowie lat 50., czyli jak powiedziałem, pół wieku temu. A ich tytuły, jeśli ktoś chciałby wiedzieć, służę uprzejmie. Old Fashioned Love, Hurt Me i It's Raining Outside. A państwo poczynili słuszny wybór i słuchają audycji. Wesołe nutki na wesołej pięciolinii.
1: Radio Baobab.

I oto już następne nutki tłoczą się w korytarzu, żeby tylko do was wybiec i ułożyć się w przepiękną melodię. Będzie troszkę bardziej bluesowo, ale blues to się kojarzy z gitarą, z harmonijką, z takimi typowymi instrumentami, a ja lubię, jak czasem niespodziewanie na przykład wyskoczy saksofon. Oczywiście chodzi o saksofon, to był żart. I dlatego posłuchamy dwóch kawałków Długiego Jasia Myśliwego.

Wesołe nutki na wesołej pięciolinii. No może nie takie cały czas wesołe, bo troszkę liryki, troszkę romantyzmu i za chwilę też będzie romantycznie. Ale w związku z tym, że postanowiłem wyciągać różne rzeczy, o których albo nikt nie pamięta, albo o których nikt w ogóle nie wie, że istniały, no to piosenka, jeśli podam jej tytuł, wyda się niektórym bardzo starym ludziom znajoma. MacArthur Park. Piosenka, którą napisał niegdyś Jim Webb, a którą zaśpiewał, o dziwo, aktor Richard Harris i to był nawet przebój. Ale to by było banalne, wyciągać staruszka Harrisa, żeby śpiewał piosenkę, którą właściwie wszyscy zapomnieli. Więc sięgnąłem jeszcze głębiej i za chwilę usłyszymy ten sam utwór tego samego kompozytora, ale w zupełnie innym wykonaniu, a mianowicie kompletnie zapomnianej grupy Beggar's Opera.

mam trochę wyrzuty sumienia, bo skoro powtarza się sygnał, że to są wesołe nutki na wesołej pięciolinii, to powinno być coś naprawdę wesołego. I jest płytka, w której będzie humor. Humor i uśmiech, też stara. Anglik, o którym pewnie już sami Anglicy nie pamiętają, a który miał swój pierwszy, jedyny przebój w 60 roku, a śpiewał głosem, który był mieszaniną i Roda Stewarta, i Howling Wolfa, i może trochę doktora Johna, no ale potem przyszły inne czasy. Ale została płytka. Posłuchajmy tego pana. Tommy Bruce i dużo humoru. Hello.

Uprzedzałem, że będzie śmiesznie. A było i śmieszno, i straszno. No a teraz już pomału trzeba kończyć, bo mi dochodzą ziemniaki i ostatnia muzyka przed nami, a właściwie dwa nagrania. Skoro zaczęliśmy klasyką, to i na koniec niech będzie klasyka. Najpierw bracia Jaggerowie, a potem Miller Anderson.

Oh, yeah.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.

Taki instrumentalny początek audycji Pierwszy Odcień Bluesa zdarza się niezmiernie rzadko, no ale myślę, że w tym przypadku ta klasyka jest usprawiedliwiona, bo no cóż to dużo ukrywać. Pierwszy Odcień Bluesa zalicza się także do klasyki audycji radiowych. 50 plus lat na antenie, no to już jest coś. Ten początek klasyczny jest usprawiedliwiony zupełnie innym planem repertuarowym tego spotkania z Pierwszym Odcieniem, bowiem wpadłem na bardzo, wydaje mi się, oryginalny pomysł, żeby wypełnić tę właśnie audycję nagraniami artystów wykonujących bluesa, którzy nazywają się Johnson. Prawda, że oryginalny pomysł? No więc stąd Robert Johnson na początek, no bo to jest taka klasyka klasyki. I sam wykonawca, którego spuścizna jest traktowana przez wszystkich klasyków późniejszych jako coś najbardziej korzennie klasycznego. No i sam utwór Crossroads Blues to też niewątpliwie klasyka klasyki. No a teraz ci inni Johnsonowie. To będą Johnsonowie z bardzo różnych półek i wiekowych, i stylistycznych. No i także będą wśród nich tacy, którzy są bardzo znani, którzy są średnio znani i tacy, którzy są ledwo znani. Myślę, że do tych takich ledwo średnio znanych zalicza się Alvin Johnson, gitarzysta, wokalista, który potrafi w swoich biogramach zachwycać swoimi osiągnięciami i doświadczeniem, a tak naprawdę zdaje się lubi być po prostu sterem, żaglem i statkiem sam dla siebie i jeszcze w dodatku wiatrem i jeździ po świecie jako solista, dobierając sobie artystów akompaniujących i grywa bluesy w różnych miejscach świata. Był też w Polsce, to był chyba 2013 rok, prowadziłem jego koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i wystąpił wtedy z Towarzyszeniem Trójki Polskich Instrumentalistów. Ale ponieważ nie mam satysfakcjonującego nagrania z tego koncertu, to usłyszymy Alvona Johnsona w utworze, który nosi tytuł Satisfaction. Ale to nie jest kompozycja Jaggera i Richardsa, tylko właśnie Alvona Johnsona.

exercises. But everybody needs satisfaction. Now you go out and get you some. Kolejny Johnson to Big Jack Johnson. Można powiedzieć, że to jeden z najważniejszych przedstawicieli Hill Country Blues z Mississippi, który z tego tradycyjnego bluesa delty zrobił coś, co później stanowiło taką fuzję funku, soulu. No i oczywiście to jest bardziej elektryczna forma niż ta klasyczna, jeśli chodzi o Hill Country Blues. Big Jack Johnson zaprezentuje się w jednym z najbardziej chyba zabawnych bluesów, z takich zrealizowanych z przymrużeniem oka, i zatytułował tę pieśń The Laughing Blues, Big Jack Johnson.

kilkoma z dzisiaj prezentowanych Johnsonów miałem możliwość kontaktu osobistego. Wspomniałem o koncercie Alvona Johnsona w Trójce, który kiedyś zapowiadałem w ramach Bielszego Odcienia Bluesa. No a teraz kolejny mój dobry znajomy, czyli chicagowski gitarzysta, wokalista Carlos Johnson. Trzeba też przypomnieć, że jedyny spośród światowych muzyków grających bluesa, laureat polskiego Fryderyka. Carlos Johnson wystąpił w 1997 roku w ramach audycji Bielszy Odcień Bluesa Live w Trójce. Wtedy otrzymałem od dyrekcji Trójki wyróżnienie w postaci dyplomu i pięknej statuetki w uznaniu moich bluesowych zasług, a wszystko to dzięki nagrodzie imienia Marii Jurkowskiej, mojej znakomitej poprzedniczki w bluesowym działaniu w Trójce. Posłuchajmy Carlosa Johnsona w standardzie Sweet Home Chicago, a kto mu towarzyszy, no to się okaże w końcowym fragmencie tego nagrania. Carlos Johnson i przyjaciele.

trzeciego. Jeden, jedyny raz razem na scenie. Sławek Wierzcholski. Tadeusz Nalepa. Irek Dudek. Carlos Jansson. Leszek Cichoński. Paweł Ozdawił. Wojciech Karolak. Zbigniew Lewandowski. Młodek Krakus. Jerzy Kaczmarek. I kłania się Jan Chojnacki. To były niezapomniane chwile z bluesem. Koncert poświęcony Marii Jurkowskiej.

Myślę, że to jeden z najmniej znanych Johnsonów w tym zestawie. Ernie Johnson, wokalista, który swoją sztukę wokalną opierał na tradycji takich artystów jak na przykład Bobby Blue Bland. Pochodził z Luizjany, ale na dobre zakotwiczył na zachodnim wybrzeżu, gdzie nagrał kilka ciekawych płyt. Między innymi album zatytułowany In the Mood, z którego pochodzi nagranie I'm in the Mood for the Blues. To nagranie zrealizowane zostało w słynnym studiu Muscle Shoals z udziałem również słynnej sekcji dętej Muscle Shoals Horns. Ernie Johnson.

Najbardziej chyba współczesna jednostka spośród męskich Johnsonów to Jamie Johnson, postrzegany głównie jako artysta bliższy kręgowi muzyki country, ale ze względu na swoje możliwości głosowe, a także na to, że gitary używa jako uzupełnienia swojego głosu, czyli zgodnie z zasadą bluesa, Jamie Johnson świetnie pasuje do dzisiejszego zestawu. Zresztą wystarczy posłuchać, jak pięknie interpretuje własną kompozycję zatytułowaną Sober, Jamie Johnson.

Oczywiście nie tak znaczący dla świata muzyki jak Robert Johnson. Johnny Johnson to też postać ogromnie, ogromnie ważna. No bo przecież bez niego nie powstałyby podstawowe numery rock'n'rolla z katalogu Chucka Berry'ego. No i poza tym Johnny Johnson był tak długowiecznym artystą, że w zasadzie wydawało się, że będzie z nami wiecznie. Z Johnnym Johnsonem, już wtedy, kiedy był solistą i nie pracował z Chuckiem Berrym, starało się grać i nagrywać wielu sławnych artystów z Keithem Richardsem i Rickiem Claptonem na czele. A my wysłuchamy słynnego standardu Every Day I Have the Blues, w którym Johnniemu Johnsonowi towarzyszą Bruce Hornsby i Bonnie Raitt.

Lonnie Johnson to nie tylko ważna postać dla bluesa, ale także dla jazzu. W latach 20. ubiegłego wieku to on właśnie imponował nowatorską techniką gry na gitarze, no i miał też wielki wpływ na bluesmenów, a także na późniejszych gitarzystów jazzowych i rockowych. Nagrywał z samym Louisem Armstrongiem, no i także z Duke'em Ellingtonem. Do jego najsłynniejszych pieśni z tego dawnego czasu należy utwór zatytułowany Tomorrow Night. Lonnie Johnson.

Luther Johnson, zwany także Luther Gita Jr. Johnson. W latach 60. grywał z Magic Samem, później chyba przez prawie 10 lat grał w zespole Muddy'ego Watersa, a szerzej dał się poznać także dzięki filmowi The Blues Brothers, bo widać go jako członka Legendary Blues Band, na czele którego stanął wówczas John Lee Hooker. My wysłuchamy Luther Gita Juniora Johnsona w nagraniu I'm from Mississippi. To bardzo autobiograficzny tytuł i autobiograficzna pieśń.

i pierwsza dama o nazwisku Johnson, pani Shirley Johnson. Urodzona w Virginii, ale od 1984 roku zakotwiczona w Chicago i tam też uczestniczy w aktualnym chicagowskim życiu bluesowym. Usłyszymy ją w utworze zatytułowanym The Blues is All I've Got, który skomponowała wspólnie z innym chicagowskim gitarzystą Tadem Robinsonem. Shirley Johnson.

Sylvester Thompson, bardziej znany jako Syl Johnson. No więc tutaj troszkę robimy odstępstwo od zasady, bo wszyscy dotychczasowi Johnsonowie mieli to nazwisko wpisane w swoje dowody tożsamości. Syl Johnson śpiewał i grał z Magic Samem, z Juniorem Wellsem, z Howlin' Wolfem, a w latach 70. znany producent Willie Mitchell doprowadził go do solowej kariery. Odszedł w wieku 85 lat w 2022 roku. Posłuchamy go z płyty z 98 roku. Album nosił tytuł Bridge to a Legacy. Syl Johnson w duecie z młodziutkim Johnnym Langiem w nagraniu I've Been Missing You.

nasza dobra znajoma z szeregu koncertów i trasy koncertowej po Polsce, w trakcie której nagrała nawet płytę długogrającą, czyli Wanda Johnson, która wśród fanów jest nazywana po prostu Wandzią. Wanda Johnson przypomni się w nagraniu Bad on Me.

I klamerką zamkniemy nasze dzisiejsze spotkanie z bluesowymi Johnsonami, kolejnym klasykiem Roberta Johnsona. I'm a Steady Rolling Man. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

także wykonanie Wyntona Marsalisa z Claptonem ze słynnego koncertu tych dwóch znakomitych muzyków. Skoro już pan Tomasz dał mi wolną rękę, no to padło na Claptona, jak się państwo domyślają. I oto za chwileczkę piękna, rozbudowana wersja Corinna, Corinna w wykonaniu Erika Claptona, Wyntona Marsalisa i jego orkiestry.

do płyty Wynton Marsalis and Eric Clapton Play the Blues Live from Jazz at Lincoln Center. Jeszcze powrócimy w tym wydaniu Fanfar dla Patrona, ale teraz przechodzimy do wyboru pana Konrada Kunce, krakowianina, który dzięki temu, że w Krakowie zakotwiczył, mógł spotkać i nawiązać przyjaźń na rynku krakowskim z Gienkiem Loską. W swoim liściku do Radia Baobab pan Konrad opisuje, jak przebiegał proces zawierania bliższych kontaktów z Gienkiem i jego rodziną. No i kończy swój liścik życzeniem, żeby zaprezentować na antenie naszego radyjka coś z repertuaru zespołu 7B. Z ogromną przyjemnością spełniam to życzenie i proponuję najciekawszy moim zdaniem numer z albumu Make Up Your Mind. I to będzie utwór o bardzo bluesowym tytule. Jasiek.

Kolejnym patronem, który skieruje naszą muzyczną uwagę w stronę artystów związanych z Krakowem, jest poznaniak pan Ryszard Metzler. Spotykaliśmy się w wielu różnych okolicznościach koncertowych, ale nie przypominam sobie, żebyśmy razem słuchali tego wykonawcy, którym zachwyca się w swoim króciutkim domnieliście pan Ryszard. Ci krakowianie, którzy tak duże wrażenie zrobili na panu Ryszardzie, to grupa Hard Times. I właśnie z ich płytki za chwileczkę, zgodnie z życzeniem pana Ryszarda, przypomnimy piękną balladę o czarnym Marcinie.

pada czarna szajka, budzi się czarne myśli w czarnych głowach, czarne plany rodzą złe. A wszystkiemu, co dziś zrobią, tam przyświeca jedna myśl: by cię złapać za karki, kazać pić.

Rozmaitość i taki szeroki wachlarz zainteresowań muzycznych słuchaczy Radia Baobab, którzy stają się patronami naszego radia, sprawia, że audycja Fanfary dla patrona też ma w swojej ofercie bardzo różne muzyczne klimaty. Pan Marek Łubiasz nabierał swoich muzycznych doświadczeń i fascynacji jeszcze w latach 70., ale także w swoim liście podkreśla, że i współczesne dokonania artystów z różnych półek potrafią go zachwycić. Wspomina tutaj chociażby The Teskey Brothers czy Lee Harvey Osmonda. No i rozwija ten wachlarz swoich zainteresowań, mówiąc, że słucha jazzu, bluesa, rocka, rock'n'rolla, popu, ale tylko z lat 70., fado, klasyki, no i tak mógłby jeszcze wyliczać i wyliczać. A kiedy już przyszło wybrać mu dwa utwory, no to jego wybór padł, wydawałoby się, na oczywistość. Leila, no tak, ale pan Marek prosi o konkretną wersję, mianowicie, i tutaj powrót do koncertu Claptona z Wyntonem Marsalisem, będzie to wersja koncertowa, niezwykle oryginalna. Co do drugiego wybranego przez pana Marka Łubiarza utworu, co do drugiego wyboru pana Marka Łubiarza, mam lekką wątpliwość, czy właściwie potraktowałem jego prośbę o piosenkę Sunshine Day grupy Osibisa. Sam zresztą pisze, że miał duże opory przed ujawnieniem swojej przaśności w guście. No więc ja troszkę pogłębię jeszcze tę przaśność i przedstawię Sunshine Day formacji Osibisa w wersji remiksowanej z 2020 roku. No ale myślę, że takie troszeczkę urozmaicenia i odejścia od namaszczenia około bluesowego w audycji Fanfary dla patrona na pewno nie zaszkodzi. No więc według wyboru pana Marka Łubiarza Marsalis z Claptonem Laila, a potem Osibisa w wersji zremiksowanej z 2020 roku Sunshine Day.

Bardzo jestem ciekaw opinii pana Marka i wszystkich słuchaczy Radia Baobab w sprawie takiego traktowania przebojów z przeszłości. Sunshine Day w remiksie 2020 roku, zespół Osibisa. Chociaż mam wrażenie, że baobabowy dobór repertuarowy nie świadczy o tym, że słuchacze tylko i wyłącznie słuchają w swoich domowych zaciszach takiej właśnie muzyki. Potwierdza to list od pana Wieśka Bluesmaniaka. Bluesmaniak wraz ze swoją żoną bluesmaniaczką słuchają muzyki różnej od wielu lat i podkreślam, że muzyki różnej, bo jak pisze pan Wiesiek w liście skierowanym do Baobaba, że w pierwszej chwili chciał zaproponować utwór Donny Summer, Love to Love You Baby, w tej takiej długaśnej wersji, ale potem pomyślał, że to jednak nie licuje z profilem audycji, jak i z jego własną charakterystyką, bo jakby to wyglądało, że bluesmaniak nic tego, nic owego chce proponować Donnę Summer. I po głębszym zastanowieniu pan Wiesiek Bluesmaniak postawił na polską kapelę, niestety nieistniejącą już białostocką orkiestrę Devil Blues. Devil Blues zarejestrował, to już chyba z 12 lat temu, koncertową płytę zatytułowaną Alive i właśnie z tego albumu pan Wiesiek, oczywiście wraz z żoną bluesmaniaczką, proponuje wiązankę dwóch świetnych utworów Sounds of Freedom i Come Fly With Me. Devil Blues dla państwa bluesmaniaków.

tym wydaniu Fanfar dla Patrona spełniałem wyłącznie życzenia patronów. No więc teraz pora na patronkę. Pani Grażyna Grzegorska nie była zdecydowana co do wyboru swoich nagrań, tym bardziej, że jak pisze, sama sobie nie umie szukać muzyki, że zdaje się na to, co usłyszy ze swojego ulubionego radia, a ponieważ straciła swoje ulubione radio, więc zwraca się teraz w stronę Radia Baobab i oczekuje od nas jakichś sugestii i pomocy. Pani Grażyno, oczywiście Radio Baobab taką muzyczną, pomocną anteną stara się być. Prosi pani, żebym znalazł dwa męskie bluesy z długimi solówkami saksofonów barytonowych. W pierwszej chwili pomyślałem sobie, że to dosyć trudne zadanie, ale potem nagle przypomniałem sobie o Morphine. Przecież Dana Colley, saksofonista Morphine, to artysta, który wykorzystuje saksofon barytonowy. No więc z ogromną przyjemnością, bo rzadko Morphine przecież gości na antenach współczesnych radiostacji, więc z ogromną przyjemnością dwa utwory Morphine z płyty The Night. To tytułowe i Top Floor Bottom Buzzer. Morphine z Daną Colley na saksofonie barytonowym dla pani Grażyny Grzegorskiej. Na zakończenie tych fanfar dla patrona.

Fanfary dla patrona. Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Radio Baobab. The Battle of the Giants. Słuchacze, którzy przytomność radiową mieli już w latach 60., pamiętają zapewne, jak w Radio Luxemburg jeden z popularnych wówczas disc jockey prowadził audycję zatytułowaną właśnie tak, The Battle of the Giants. Polegało to na tym, że na zmianę prezentował nagrania dwóch popularnych wówczas wykonawców czy zespołów, no a potem słuchacze dzwonili, oczywiście ci, którzy mogli dzwonić, a nie ci zza żelaznej kurtyny, dzwonili i mówili, co im się bardziej podobało, i wtedy on ogłaszał wyniki. No to my teraz zabawimy się podobnie, tyle tylko, że nie będą Państwo dzwonić, a jeżeli będzie taka ochota, to bardzo prosimy, można słać do nas, do Radia Baobab, maile. Bardzo prosty jest adres internetowy baobab@radiobaobab.pl. No to ruszamy, a gigantami, które walczą ze sobą, są supergiganty. The Beatles i The Rolling Stones.

W Radiu Baobab słuchają Państwo bitwy gigantów pomiędzy grupami The Beatles i The Rolling Stones. Kto bardziej zasługuje na miano super giganta? Prosimy o maile baobab@radiobaobab.pl. Bitwa gigantów The Beatles kontra The Rolling Stones.

W Radiu Baobab słuchają Państwo bitwy gigantów pomiędzy grupami The Beatles i The Rolling Stones. Kto bardziej zasługuje na miano super giganta? Prosimy o maile baobab@radiobaobab.pl. Bitwa gigantów, The Beatles kontra The Rolling Stones.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Są takie tematy i okoliczności, które krążą wokół pierwszego odcienia bluesa od początku istnienia tej audycji, czyli od 1900.

0: Ten ton, organizator życia muzycznego, biznesmen, przyjaciel artystów, postanowił wówczas uruchomić klub, który służyłby integracji teksańskiego i nie tylko teksańskiego muzycznego środowiska. Udało mu się znakomicie, bo N-Tones działa do dziś i do dziś jest uważany za mekkę teksańskiego bluesa. Grali tam wszyscy. Od wszystkich trzech króli bluesa, czyli Bibi, Freddiego i Kinga, aż po tych najbardziej współczesnych z Garym Clarkiem Juniorem na czele. I z okazji tego 50-lecia N-Tones postanowili wydać pamiątkowy zestaw płyt, który dokumentuje to, co się działo na przestrzeni tego półwiecza. No i ta okoliczność, a także to wydawnictwo podsunęło mi kilka okoliczności, które stanowią dla mnie swojego rodzaju nowalijkę w mojej orientacji, jeśli chodzi o teksańskiego bluesa. A na czym ta nowalijka polega? O tym za chwilkę. Zaczynamy od nagrania Angelis Trelli, która, proszę Państwa, jest nie tylko bardzo wartościową bluesową wokalistką, ale także jest bardzo zasłużoną osobą dla klubu N-Tones, bowiem niemal od samego początku pełniła tam funkcję stage menadżerki. Posłuchajmy, co o Angelis Trelli mówi sam Clifford N-Tone.
1: You know, we were all just kids that wanted to hear blues, and it just happened that Jimmy Vaughn and Kim Wilson and Lou Ann started the Thunderbirds, and Paul Ray had his band with Stevie Vaughan and Denny Freeman and all that, and it was just all at the right time. We had Angelis Trelli and.
2: You

Teraz wracam do tych nowalijek, o których mówiłem poprzednio. Te nowaliki to takie nagłe flesze, które pozwalają mi odnowić czasami moją bluesową pamięć, a czasami po prostu uświadomić mi, że nie wiem wszystkiego i nie znam wszystkich tych, którzy z klubem N-Tone mieli do czynienia. Ten pierwszy flash to Benny Turner. A kim jest Benny Turner? A, o tym za chwilkę. A teraz posłuchajmy utworu Breaking News, który Benny Turner zarejestrował i wydał na swojej płycie długogrającej zatytułowanej Journey.

Benny Turner, urodzony w 1939 roku, jest wokalistą, jest instrumentalistą, no przede wszystkim basistą, trochę też sam komponuje, no ale przede wszystkim jest znany w środowisku jako brat, jako młodszy brat Freddiego Kinga. Różniło ich 5 lat, no i niewątpliwie status, jeśli chodzi o prezencję na scenie, a także dokonania fonograficzne. Freddie do dziś uważany za jednego z 3 królów bluesa, no a Benny po pierwsze ma nazwisko po mamie, czyli Benny Turner, a po drugie no, nie dysponował i nie dysponuje, bo nadal jest wśród nas, takim talentem jak starszy brat. Niemniej jednak jest znaczącą postacią, także dla teksańskiego bluesa i wielokrotnie występował w klubie N-Tones. Posłuchajmy 2 nagrań Bennego Turnera, jedno dosyć nowe z jego albumu zatytułowanego po prostu B.T., no, czyli inicjały Benny Turner z 2024 roku i będzie to utwór zatytułowany Born in This Time, a drugie nagranie to utwór Mojo Boogie, znany także z wykonania oryginalnego jego starszego brata. Ten utwór znalazł się na albumie zatytułowanym My Brother's Blues, czyli blues mojego brata, który to Benny Turner poświęcił w całości pamięci swojego słynniejszego braciszka. W tym nagraniu Bennemu Turnerowi towarzyszy Caroline Wonderland, która też wielokrotnie występowała w klubie N-Tones.

Na jubileuszowym zestawie płyt poświęconych półwieczu działalności klubu N-Tones jest też nagranie Bennego Turnera z Derekiem O'Brienem, a Derek z kolei to nadworny gitarzysta tego klubu, związany z nim też od niemal pół wieku. Proszę posłuchać, jak Benny z Derekiem wykonują słynne Reconsider Baby.

No a skoro padło już imię i nazwisko Derek O'Brien, to poświęćmy mu chociaż chwilkę. On w zasadzie zawsze pozostaje w cieniu, bo jest muzykiem sesyjnym, towarzyszącym, a grywał no, niemal ze wszystkimi dziś czynnymi reprezentantami teksańskiego bluesa. Ale nie tylko teksańskiego, bo oto został zaproszony do nagrania też przez Kalifornijkę, przez Whitney Shea. Na albumie Stand Up znalazło się ich wspólne nagranie, w którym Derek O'Brien popisuje się swoją grą na gitarze slide. Whitney Shea i Derek O'Brien w utworze Boy, Sit Down.

No i teraz pora na kompletną dla mnie nowość, bowiem w tym zestawie jubileuszowym znalazło się też nagranie zatytułowane Looking Good, które firmuje Yves Monsees. Kim jest Yves Monsees? Yves Monsees okazuje się jest obecnie przynajmniej szefową takiego punktu, który sprzedaje różne gadżety związane z klubem N-Tones, no ale do tego jeszcze też jest wokalistką i gitarzystką, a skoro już jest w okolicach N-Tones, no to zdarza jej się wystąpić w niebyle jakim towarzystwie. Posłuchajmy nagrania Looking Good, Yves Monsees śpiewa, a towarzyszą jej Lurie Bell i Billy Gibbons.

Własne dokonania fotograficzne Yves Monsys no, nie należą do jakichś specjalnie wybitnych, chociaż nagrała ze swoim zespołem The Exiles dwa albumy. Na jednym z nich w 2005 roku znalazło się nagranie, w którym Yves Monsys towarzyszy na gitarze Gary Clark Jr. Thing for You, Yves Monsys.

Gary Clark Jr., no niewątpliwie jedna z najważniejszych postaci współczesnego bluesa, jest z Zauntown związany od kiedy zaczął grać. Może ktoś z Państwa pamięta, że kilkanaście lat temu Gary Clark Jr. jako młodziutki i jeszcze bardzo nieopierzony gitarzysta był członkiem zespołu Doyla Bramhalla II i wystąpili razem na festiwalu Ryśka Riddla. I myślę, że to jest mniej więcej ten czas, w którym Gary Clark Jr. mógł nagrać w klubie N-Tone utwór zatytułowany Catfish Blues.

Okazuje się, że Cam Franklin to artystka, która jest znana w Teksasie jako wokalistka zespołu The Suffers. To formacja specjalizująca się niekoniecznie w czystym bluesie, chociaż niewątpliwie wpływy tej muzyce są tam słyszalne, ale to jest dosyć oryginalna wiązka dźwięków związana z rockiem, troszkę z hip-hopem, troszkę z funkiem, w wykonaniu grupy The Suffers, Take Me to the Good Times.

Jeszcze jedna nowa postać, którą poznałem dzięki jubileuszowemu wydawnictwu N-Tones 50th All Stars. To 20-parolatek, który nazywa się McKinley James.

Ten stary numer Earla Kinga, Those Lonely, Lonely Nights, wykonał McKinley James z towarzyszeniem lokalnej orkiestry klubu N-Tones. Jak już wspominałem, to młodziak, 20-parolatek, który już został zauważony przez wielkich tego muzycznego amerykańskiego świata, między innymi Dan Auerbach. Zwrócił na niego uwagę i pomógł mu nagrać własną płytę, dodatkowo jeszcze dostarczając mu kilku własnych kompozycji. Album McKinleya Jamesa nosi tytuł Working Class Blues, został wydany w 2024 roku i z tej właśnie płytki McKinley James w utworze Dana Auerbacha zatytułowanym Crazy Over You.

Artyści związani z Antones i nagrania dokonywane tam właśnie z całą pewnością będą jeszcze przywoływane w pierwszym odcieniu bluesa w przyszłości, bo Antones działa w najlepsze. Życzmy więc temu miejscu, by spełniało swoją rolę przez następne dziesięciolecia, a to spotkanie z Antones zakończy historyczne nagranie Jamesa Cottona, zarejestrowane właśnie w tym klubie. Midnight Creeper. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab. Czwarty wieczór Kabaretu Starszych Panów pojawił się na ekranie Telewizji Polskiej 30 stycznia 1960 roku pod bardzo atrakcyjnym i tajemniczym tytułem Zbyteczne żeberko.
2: Przyszły święta, przeszły święta, już karnawał. Czas nie stawał, wrażeń nawol nam podawał.
3: Z dni minionych, jeśli macie na to chęć, wam pokażą, mili państwo, parę zdjęć.
2: Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dbaj. Już szron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dbaj. Już szron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj.
3: Pierwsze zdjęcie przypomina te dni grudnia, kiedy wyschła nam kochanej Wisły studnia. Kto czym może uzupełnia wody brak i na przykład z braku wiader czynią tak.
2: Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dbaj. Po cóż, że chłody i brak nie wody, gdy w sercu ciągle maj. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dbaj. Po cóż, że chłody i brak nie wody, gdy w sercu ciągle maj.
4: Tu przyjaciel w czas zamieci ruszył śmiało, aż go wzięło pod palacem, zasypało.
3: Ta ulica to książęca, widać stąd, jak przyjaciel w czas odwilży przepod prąd.
2: Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dbaj, choć w dłonie gole na bój z żywiołem, to w sercu ciągle maj. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dbaj, choć w dłonie gole na bój z żywiołem, to w sercu ciągle maj.
3: Tu gololeć, cały naród na pysk leci.
4: Któż podnosi starców, wdowy oraz dzieci? Kto pod matki wielodzietne sypie? Piach!
3: No, poznajecie? To znajomi wasi, ach!
2: To starsi panowie, to starsi panowie, to starsi panowie dbaj. Więc choć gololeć nie będzie boleć, jak dobre serce znaj. To starsi panowie, to starsi panowie, to starsi panowie dbaj. Więc choć gololeć nie będzie boleć, jak dobre serce znaj.

0: Spójrz, najmilsza, w tym parkuśmy sami. Nic dziwnego, dokoła już zima. Wyłączyła natura mechanizm i na drzewkach listeczków już nie ma.
1: Wiatr goryczą pachnący park studzi, liście z parku wymiata i ludzi.
2: Tylko władzy wiatr nie ma nad nami, bo gdy usta łączymy z ustami,
3: znów zanoszą się śpiewem słowiki, grają świerszcze i pasi koniki, brzęczą pszczoły i szemrzą strumyki, i muzyki znów pełen jest pan.

0: Mila, czyżbyś mi drżała chwilami?
1: Drżę o ciebie. My szczęście utrudnia to, że dzwonisz tak strasznie zębami.
0: To nie zęby najdroższa, to lutnia. Na niej piosenkę wydzwania miłości chlód, co innych wyploszył stąd gości.
1: Chlód, co władzy wszak nie ma nad nami, bo gdy usta

0: eksploduje pąkowia salwami. Póki wargi tulimy do warg.
1: Przeobrażać najmilsza przyrodę to dla mojej miłości jest detal. Kiedyś wiosną cię tutaj przywiodę, gdy park będzie w bzu wtonąć bukieta. Naszą wiosnę czas zimny nam powił.
2: I powiemy na ucho majowi, że wystarczy na wiosnę czasami
1: mocno usta połączyć z ustami
0: i słowiki się zmienią.

odchodź, nie odchodź z mych tęsknot, ciebie znam. Nie odchodź, nie odchodź, tak długo byłem sam. Przychodzisz późno.

0: Słuchali Państwo uprzejmie obszernych fragmentów czterech pierwszych wieczorów kabaretu Starszych Panów z lat 1958-60. Całość kabaretu Starszych Panów jest dostępna na 6 płytach CD wydanych przez Polskie Radio. Zestaw ten nosi tytuł Piosenki kabaretu Starszych Panów od A do Z.
1: Everybody,
2: bielszy odcień bluesa.
0: Tu redaktor bielszego odcienia bluesa Jan Chojnacki, który chce Państwa przenieść, a oczywiście wirtualnie w tym wydaniu tej audycji, do Teksasu. Wirtualnie i w przenośni, i w czasie. A jest okazja do tego, bo w końcu kwietnia 2025 roku odbędą się wielkie uroczystości związane z 50-leciem działalności jednego z najsłynniejszych klubów muzycznych na świecie, czyli klubu N-Tones, który to w 1975 roku rozpoczął swoją działalność pod kierownictwem Clifforda N-Tone, po którym zresztą to miejsce odziedziczyło właśnie nazwę N-Tones, Home of the Blues.

Wprawdzie tytuł tej piosenki brzmiał Austin's Home of the Blues, ale padało tam wiele nawiązań do tego miejsca, z którego dzisiaj będziemy czerpać nagrania. To Austin's Home of the Blues zaśpiewała Angela Strelli, jedna z najwierniejszych uczestniczek tego magicznego życia muzycznego, które wnosi do dziś od 1975 roku z niewielkimi przerwami Club and Tones. 27 kwietnia 2025 tam właśnie występują Kingfish, North Mississippi All-Stars, Jimmy Vaughan, Gary Clark Jr., Mavis Staples, Sue Foley, Big Bill Morganfield, Lurie Bell, John Primer, Larry Fulcher i słynna sekcja Denta The Texas Horns. I dlatego też w tej audycji słuchać będziemy artystek, tak, tak, tylko artystek, kobiet śpiewających związanych z N-Tones, które swoją karierę w dużej mierze zawdzięczają właśnie temu, że jeżeli nawet tam nie debiutowały, to stamtąd rozchodził się na cały świat sygnał. Uważajcie, ona grała, ona śpiewała w N-Tones. Warto jej posłuchać. Jako pierwsza pani Lavelle White, rocznik 1929, która jeszcze w drugiej dekadzie XXI wieku nagrywała i śpiewała, a przecież pierwsze swoje nagrania zrealizowała w latach 50. ubiegłego stulecia. O tym, jak blues może być współcześnie potraktowany przez zasłużoną artystkę, niech świadczy nagranie Lavelle White z 2003 roku, które nosi tytuł Computer Blues.

Kolejna bardzo zasłużona dla bluesa i soulu i muzyki rozrywkowej artystka to Barbara Lynn. Oczywiście też związana przez dziesięciolecia z klubem N-Tones. Swój pierwszy przebój, to było chyba pierwsze miejsce nawet na listach rhythm and bluesowych, wyśpiewała w 1962 roku, ale my posłuchamy czegoś bardziej współczesnego z jej płyty zatytułowanej So Good. Barbara Lynn zaprezentuje Sweet 16.

0: Look out!
1: Tej pani nie musimy przedstawiać słuchaczkom i słuchaczom pierwszego odcienia bluesa, bo Marcia Ball przecież występuje w naszych audycjach dosyć często. Poza tym parokrotnie grała w Polsce. No i jej płyty też chyba trafiały na półki naszych patronek i patronów. Marcia Ball przypomni się w nagraniu zatytułowanym Take a Little Louisiana, bowiem Marcia Ball wiąże w swojej twórczości klimaty teksańskie i klimaty luizjańskie.

Llewyn Barton związana bardzo z Entones i z Austin i z tymi postaciami, które najbardziej chyba zaznaczyły klimat muzyki z Austin i z Teksasu na arenie światowej. No, mówię tutaj głównie o braciach Vaughan, zarówno o Stevie Rayu, jak i o Jimmy Vaughanie, z którymi wielokrotnie występowała i nagrywała. A w tej audycji posłuchamy jej w jej chyba takim największym przeboju, chociaż trudno to mówić o przeboju z gatunku listy Top Ten, ale niewątpliwie pamiętamy to nagranie. Sugar Coated Love, Llewyn Barton.

Rówieśniczka Luann Barton, wielokrotnie też z nią występująca, Sarah Brown, kompozytorka, basistka, także śpiewająca, nagrała kilka płyt, wielokrotnie prezentowała się i instrumentalnie, i wokalnie w klubie N-Tones. Oto Sarah Brown w nagraniu Devil's Best Disguise.

Debbie Davis, choć urodzona w Los Angeles w Kalifornii, to swoje prawdziwe gitarowe, bluesowe życie kojarzyła jednak z Teksasem. Chociażby jej kilkuletnia współpraca z Albertem Collinsem, a także z sekcją Double Trouble, właśnie wiąże ją i z Teksasem, i z Austin, i z klubem N-Tones. Oto mój ukochany numer Debbie Davis, Picture This.

Toni Price też wiązała swoją karierę z klubem Nantones i wiązała też w swojej twórczości delikatne akcenty muzyki folk i muzyki popularnej z bluesem. Niestety niespodziewanie dla swoich fanów odeszła w 2024 roku. Najbardziej lubię jej album Soul Power z 1997 roku, na którym znalazł się utwór zatytułowany Cats and Dogs, Toni Price.

Ruthie Foster to niewątpliwie jedna z najbardziej znanych współczesnych

I właśnie jakby trochę przy okazji tego jubileuszu N-Tones w kwietniu 2025 roku ukazał się album Carol in Wonderland zatytułowany Truth Is. A Carolyn oczywiście wielokrotnie też występowała w N-Tones i uważa Texas i Austin za bardzo dla niej przyjazne miejsce. Oto Carolyn Wonderland w nagraniu Whistling Past the Graveyard Again.

W tym nagraniu, które Państwo przed chwilą usłyszeli, Caroline Wonderland towarzyszyły jeszcze dwie znakomitości teksańskiego bluesa, czyli panie Cindy Cash Dollar i Shelley King. Obie śpiewają, obie grają na gitarach, choć z nieco innych pozycji stylistycznych. Cindy Cash Dollar to wirtuozka gitary slide, natomiast Shelley King wiąże w swojej muzyce bluesa z muzyką popularną. Posłuchajmy teraz takiej pareczki. Cindy Cash Dollar zaprezentuje się w nagraniu This Train, tutaj usłyszymy też harmonikę Johna Sebastiana, a Shelley King wykona własną kompozycję I Believe.

najmłodsze pokolenie teksańskiego bluesa, artystka także związana z Entombed, często tam występuje, Ellie Venable. W kwietniu 2025 roku ukazał się jej nowy album zatytułowany Money and Power, który otwiera nagranie Brown Liquor. W tym nagraniu obok Ellie Venable, grającej na gitarze i śpiewającej, usłyszymy także gitarę Kingfisha.

To spotkanie z artystkami związanymi z klubem N-Tones rozpoczęła Angela Strelli i ona też zakończy to wydanie pierwszego odcienia bluesa jednym z najbardziej żywiołowych teksańskich boogie. Boogie Like You Wanna. Angela Strelli. To był pierwszy odcinek bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki. How about a little Texas boogie?

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Pum pum, pum pum, pum pum pum pum pum pum, pum pum, pum pum, pum pum pum pum pum pum, pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum, pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum. Z pamięci Krzysztofa Materny, czyli mojej. Pum pum. Mówię do Państwa z pamięci, czyli z głowy. Nie mam przed sobą żadnej kartki i mówię o tym, co pamiętam. Jeszcze pamiętam. Jeszcze pamiętam. Tadeusza Nalepę poznałem w dziwnych okolicznościach. Przedstawił mi go mój kolega recytator. Mój kolega recytator obecnie nazywa się Stan Borys, a wtedy nazywał się Staszek Guzek. I tak się złożyło w moim życiorysie, że kiedy ja wygrałem konkurs recytatorski ogólnopolski w kategorii młodzieży szkolnej, to Staszek Guzek wygrał konkurs recytatorski w kategorii tak zwanych amatorów, czyli osób już pracujących, a z tego co pamiętam, pracował w Domu Kultury w Rzeszowie albo w okolicach. Potem stał się solistą zespołu Blackout, ale nie zespołowi Blackout chciałem poświęcić tę audycję, tylko późniejszemu zespołowi już bez Staszka Guzka. Ale zaczęło się od tego, że w momencie, kiedy nastąpiła konfrontacja mnie jako słuchacza z wersją nowego zespołu Tadeusza Nalepy z grupą Breakout, mieliśmy właściwie wspólne występy. W pierwszej części w Non-Stopie odbywał się koncert Skaldów, który ja prowadziłem, a potem bez zapowiedzi wychodziła grupa Breakout.

Reklamowali się, że grają najgłośniej. Wcale się nie musieli tak reklamować, bo rzeczywiście, przepraszam tak, za takie przejęzyczenie, grali najgłośniej. Wrócili z Holandii, przywieźli nieprawdopodobne jak na tamte czasy wzmacniacze Marshalla. To były dwumetrowe szafy, obok których stali obojętnie, jakby nie robiło na nich wrażenia to, co się z tych szaf wydobywa. To była tylko trójka instrumentalistów, perkusista, nalepa i basista. Michał Muzolf grał na gitarze basowej, Józef Hajdasz grał na perkusji. Proszę Państwa, to był taki czad, że ten czad zmienił moje życie. Pamiętam, stałem po zapowiedziach tych wcześniejszych piosenek, które bardzo lubiłem, wykonywanych przez skaldów, króliczków, basów, 26 marzeń, skowronków. Stałem zafascynowany i mówiłem, chyba to jest ta muzyka, która mnie porywa. Ona porywała nogawki basisty. Te dźwięki, które się wydobywały ze wzmacniacza, miały takie wzbudzenie, robiły taki wiatr, że po prostu nogawki dzwonowate zresztą basisty Muzolfa fruwały. Za perkusją siedział, co ja mówię, siedział. Za perkusją szalał Hajdasz, nagi do połowy, ze stosem ręczników, niesłychanie spracowany, ciało blizna na bliźnie, ale jak równo i jak głośno grał. I do tego Mira, która była naprawdę, no, niesłychanie narkotyczna dla publiczności, która wcześniej bawiła się przy skowronkach i przytulała się do siebie, a teraz stała, wszyscy mieli rozdziawione paszcze i słuchali tej niesłychanie głośnej, ale przejmującej muzyki.

Moja fascynacja breakoutem była tak silna, że mimo, że do tej pory byłem ogromnym zwolennikiem Beatlesów, nagle zrozumiałem, że prawdziwy żywioł i to, czego chcę słuchać, kryje się w Rolling Stonesach. Bo tak się to wartościowało wtedy w Polsce, że taka grupa jak Breakout była polskim żywiołem i zbliżonym do klimatu Rolling Stonesów. Grali w klubach w Holandii, przyjeżdżali do Polski i sądzę, że ogromny wpływ na to, co robił muzycznie Tadzio Nalepa, miał Włodzimierz Nachorny, który występował z nimi jako solista. Włodzimierz Nachorny, wybitny pianista, ale w ogóle tak naprawdę multiinstrumentalista, grał na saksofonie i na flecie z breakoutami i wspaniale powodował, że to drapieżne granie breakoutów nagle w jednej sekundzie, czego byliśmy świadkami przed chwilą, stawało się wspaniałym klimatem, nastrojem budującym zupełnie inną dramaturgię utworu. Breakout.

Mam ogromny szacunek do dzisiaj dla Tadeusza Nalepy, dla wszystkich jego dokonań, dlatego, że był on zawsze wierny sobie. Zawsze to podkreślał swoją muzyką, swoimi kompozycjami, brakiem lizusostwa w stosunku do publiczności. I to, że zagrał nie swój utwór, tylko Czesława, było podkreśleniem przez niego szacunku, jaki miał dla Cześka i niezależności tamtego. Obaj byli naprawdę niezależni, wolni i tak grali, jakim dyktowało serce ich umiejętności. Nie miały na nich wpływu żadne mody, wyjazdy zagraniczne, nowe instrumenty. Grali to, co czuli. Byli sobą. A teraz utwór, który zapamiętałem z Festiwalu Opolskiego. Ten utwór zrobił na wszystkich ogromne wrażenie. Tam po raz pierwszy Włodek Nachorny wystąpił z Breakoutem właśnie w Opolu. A Breakout zapamiętałem dodatkowo jako grupę, której odcięto pewien rodzaj wolności i na rozkaz redaktorów Filerów i podobnych innych firerów telewizyjnych kazano im przylizać włosy, żeby nie było widać, że mają długie. Breakout na drugim brzegu tęczy.

0: that's enough.
1: Say what?
2: Yeah, I want to do some more.
3: Yeah, Stevie, me too.
0: No, no.
3: Come on.
0: No, no, no. We got to go eat some barbecue chicken.
4: Ooh.
0: I thought that changed your mind.
4: Yeah.
0: Let's go.
4: Yeah, I'm ready.
0: Yeah. You bad?
4: No, I ain't bad.
0: Oh, I'm bad.
4: That's right, you bad.
0: Bad. That was a good show. Yes.
1: Everybody,
5: Bielszy odcień bluesa.
6: I to jest chyba pierwsze wydanie Bielszego Odcienia Bluesa, które zawdzięcza swój program oglądaniu telewizji. No, a przede wszystkim oglądaniu seriali telewizyjnych. Bowiem właśnie jestem świeżo po obejrzeniu amerykańskiego serialu zatytułowanego Ptak Dobrego Boga w roli głównej Ethan Hawke. I jest to serial, który człowiekowi znającemu muzykę korzeni amerykańskich musi przywoływać skojarzenia z konkretnymi artystami, wykonaniami i nagraniami. I też tak się stało w moim przypadku. Jak i dlaczego, o tym za chwilę, a teraz proszę posłuchać utworu zatytułowanego John Brown w wykonaniu The Staple Singers. I John Brown będzie obok nagrań i wykonawców tych nagrań głównym bohaterem tego właśnie wydania Bielszego Odcienia Bluesa.

John Brown, The Staple Singers, ale autorstwo należy do Boba Dylana. I szczerze powiem, że dokładnie nie wiem, czy o tego Johna Browna chodziło Dylanowi, ale ja skoncentruję się na bohaterze serialu telewizyjnego. Jak już mówiłem, nosi on tytuł Ptak Dobrego Boga i opowiada o walce o zniesienie niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych, a

jednym z głównych przedstawicieli abolicjonizmu pierwszej połowy XIX wieku w Stanach Zjednoczonych był właśnie ów John Brown. Idealista, nieprzejednany przeciwnik segregacji rasowej, posługujący się w tym swoim postępowaniu nie zawsze zgodnymi z prawem i takim prostym rozumieniem dobrej idei metodami. Nie będę opowiadał Państwu o historii Johna Browna ani streszczał tego serialu. Polecam go, bo to jest dzieło dosyć nietypowe. No a właśnie dla fanów muzyki może być swojego rodzaju źródłem inspiracji dla dalszych poszukiwań muzycznych. I tak też się stało w moim przypadku. Bowiem poza pewnymi oczywistościami, które niesie ze sobą ścieżka dźwiękowa do tego filmu, do tego serialu, występują tam także artyści i nagrania, o których istnieniu nie wiedziałem, które też doprowadzają mnie do pewnych bardzo ciekawych odkryć. O tych odkryciach właśnie będzie ta audycja. Ale zacznijmy od tych oczywistości. Oczywistościami są nagrania z kręgu muzyki gospel. I tutaj mamy do czynienia z znaczącymi postaciami. Ta pierwsza to jest taka oczywista oczywistość, czyli Mahalia Jackson. I w kontekście właśnie Mahali i jej dokonań zawsze mam to jednoznaczne skojarzenie, jak blisko blues jest muzyki gospel, czyli jak blisko muzyka absolutnie świecka może być bliska muzyce religijnej. No bo to przecież jeden pień, a my jesteśmy wszyscy dziećmi Pana. Oto Mahalia Jackson w dwóch nagraniach, Trouble of the World i Walk Over God's Heaven. Mahalia Jackson.

Skoro już jesteśmy przy Mahalie Jackson, niewątpliwie najbardziej znaczącej postaci muzyki gospel na przestrzeni ostatniego stulecia, to przypomnijmy sobie nagranie Magdy Piskorczyk, która przecież zrealizowała cały album poświęcony twórczości i wielkiemu duchowi muzycznemu, jaki wniosła do świata sztuki Mahalia Jackson. Oto Magda Piskorczyk w nagraniu Come On Children, Let's Sing.

0: O ile Mahalia Jackson jest zapewne znana wszystkim słuchaczkom i słuchaczom, o tyle kolejny wykonawca, Brother Joe May, wydaje mi się być rzadziej słyszany i rzadziej prezentowany na antenach radiowych, chociaż sam miał styczność jako prezenter radiowy właśnie z tym medium. Zwany był Thunderbolt of the Middle West, czyli piorun środkowego zachodu, i prowadził w radiostacji WDIA swój własny program, oczywiście poświęcony muzyce gospel. Posłuchajmy, jak Brother Joe May zapowiada swoją audycję w formie swojego rodzaju jingla, a potem posłuchamy wiązanki jego trzech nagrań: Search Me Lord, Going Home i Vacation in Heaven. Brother Joe May.
1: Friends, this is the Thunderbolt of the Middle West, Brother Joe May. I'm speaking for myself and all the gospel artists of Specialty Records in Hollywood, California. And when I say WDIA is as big as the biggest and bigger than most, you can believe me. WDIA at 1070 on your dial is your station. Want you to listen day and night. I'll be singing for you.

Te liczne nawiązania do muzyki gospel w ścieżce dźwiękowej serialu Ptak dobrego Boga doprowadzają także do pewnych skojarzeń już czysto bluesowych, bo mamy tam do czynienia także z przywołaniem nagrań znakomitości z tego właśnie gatunku muzycznego. No i właśnie myślę, że to potwierdzi to moje spostrzeżenie wcześniejsze, jak blisko muzycznie gospel jest bluesa. Howling Wolf i Spoonful oraz Taj Mahal She Caught the Katy to dwa nagrania, które także zaistniały na ścieżce dźwiękowej serialu Ptak dobrego Boga.

A teraz już dochodzimy do odkryć, których dokonałem dzięki właśnie serialowi Ptak Dobrego Boga. Bo poza klasycznymi nagraniami Mahalie Jackson, Brother Joe Maya czy Howling Wolfa, spotykamy tutaj także pewne niespodzianki, czyli nawiązania do współczesnej twórczości i to nie zawsze tak oczywiście związanej z tym klimatem, który przeważa w serialu. W ten sposób poznałem zespół, który nazywa się The Ragged Jubilee. Na jego czele stoi Ethan Burns, wokalista, także multiinstrumentalista, no i gość, który prowadzi to przedsięwzięcie. Zespół wywodzi się z niewielkiej miejscowości w Kalifornii, San Luis Obispo, i miesza w swojej twórczości bardzo różne gatunki muzyczne. Sięga i do gitarowego surfu, i do muzyki cięższej z klasyki chociażby Black Sabbath, no ale także jest osadzony w bluesowej tradycji Bookera T, czy właśnie wspomnianego wcześniej Taj Mahala. I oto The Ragged Jubilee zaprezentują się w dwóch nagraniach, które świadczą dobitnie, że to są już owoce XXI wieku, chociażby ze względu na wykorzystanie elektroniki, która nie jest tutaj najistotniejsza, ale nadaje niewątpliwie tym nagraniom charakter bardzo, bardzo współczesny. A więc The Ragged Jubilee w dwóch nagraniach: It Only Hurts i Fame.

Z ogromnym zdziwieniem doszedłem także do tego, że jeden z utworów, który przewija się w ścieżce dźwiękowej serialu Ptak dobrego Boga, to nagranie spoza Stanów Zjednoczonych. Jego autorem jest niejaki Jørgen Sandvik, Norweg. No i właśnie dzięki serialowi Ptak dobrego Boga Jørgen Sandvik zadebiutuje w pierwszym odcieniu bluesa i jak sądzę w ogóle w radiu Baobab. W 2018 roku nagrał album Permanent Vacation. Jest to album w całości przesączony klimatem bluesa, choć sam Sandvik wcześniej raczej był uznawany za artysty folkowego. Płyta tak udana, że zdobyła norweskie Grammy. Choć nie tak nasączona elektroniką jak nagrania wcześniej prezentowanego zespołu The Rag Jubilee, to tutaj też mamy zastosowanie nowoczesnych technologii, ale także bardzo urozmaicone instrumentarium. I wszystko to nadaje muzyce Jørgena Sandvika bardzo oryginalnego brzmienia. Myślę, że z przyjemnością wszyscy posłuchamy dwóch nagrań Jørgena Sandvika, bo myślę też, że dla znacznej części, jeżeli nie większości moich słuchaczek i słuchaczy, to będzie pierwszy kontakt z tym artystą. A więc Jørgen Sandvik i Will People Talk About Me When I'm Gone i The World Keeps on Turning.

To wydanie pierwszego odcienia bluesa, którego repertuar był oparty na ścieżce dźwiękowej serialu Ptak Dobrego Boga, zakończył dwa nagrania, z których tylko jedno wywodzi się bezpośrednio z tej ścieżki dźwiękowej, a myślę o utworze Elmora Jamesa zatytułowanym Shake Your Money Maker. Ale mnie, szczerze mówiąc, chociażby ze względu na to, że czuję ogromny sentyment do autora tego wykonania, czyli do Petera Greena, ten utwór właśnie kojarzy się głównie z interpretacją grupy Fleetwood Mac. No więc pozwoliłem sobie na zakończenie pierwszego odcienia bluesa połączyć te dwa wykonania, a myślę, że obaj wykonawcy łaskawie z nieba przyklasną mojemu pomysłowi. Elmore James i Peter Green z Fleetwood Maciem. Shake Your Money Maker. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Thank you.
1: Right, you are.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: W 2026 roku mija 25 lat od śmierci Johna Lee Hookera. Artysty, który stworzył jeden z najbardziej rozpoznawalnych języków historii bluesa. Z tej okazji na prośbę Polskiej Agencji Prasowej napisałem krótkie wspomnienie, taki krótki referacik dotyczący znaczenia twórczości Johna Lee Hookera. No i skoro już napisałem, to pozwolą Państwo, że zacytuję klasyka, a potem rozwinę się muzycznie. Hooker był mistrzem gitarowego boogie, ale jego boogie różniło się od wszystkiego, co grali inni. Było surowe, hipnotyczne i oparte na nieustannym pulsie przypominającym stukot kół pociągu. Nie trzymał się sztywno taktów ani schematów, wydłużał frazy, skracał zwrotki, podporządkowując rytm opowieści. Wielu muzyków przyznawało, że granie z nim było wyzwaniem, bo przecież Hooker zawsze podążał własną drogą. Jego głos to inna zupełnie sfera, bo też niezwykły, tak jak gitara. Nie tyle śpiewał, ile opowiadał historię. Chropowaty baryton, taki można powiedzieć spiżowy, pełen pomruków i przeciąganych fraz, niósł w sobie autentyczność, której nie sposób było podrobić. No i nikt nie próbuje podrabiać Johna Lee Hookera, ale przecież dziesiątki, setki, a może i tysiące artystów próbowało przejąć część jego repertuaru i zinterpretować tę część po swojemu. I właśnie taką sferą twórczości i spuścizny Johna Lee Hookera zajmiemy się w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa. Zaczynamy od Bum Bum.

Bum Bum należy, jak sądzę, do jednego z najpopularniejszych elementów twórczości Johna Lee Hookera. No, ze względu chociażby na ten jakżeż atrakcyjny tytuł i powtarzającą się frazę. Ta wersja Bum Bum pochodzi z 1970 roku, a wykonawcą jest formacja CCS, czyli Collective Consciousness Society, prowadzona przez Alexisa Cornera, trwająca no, chyba 2-3 lata. Zrealizowali jeszcze drugą płytę długogrającą, a największym przebojem tej formacji była ich własna wersja Whole Lotta Love, Zeppelinów, które udało się wprowadzić zespołowi CCS chyba aż na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. Myślę, że na drugim miejscu po Bum Bum, jeśli chodzi o popularność kopiowania tego utworu, znajduje się kompozycja zatytułowana Boogie Chillin'. Sądzę, że ta wersja hookerowa z Can't Hit, no to jest naprawdę ten wzorzec i punkt odniesienia, no ale zdarzały się, jak się okazuje, nadal jeszcze artyści, którzy chcą wracać do tego pulsu, do tego hipnotycznego rytmu i zrobić to po swojemu. W 2024 roku nagrał Boogie Chillin' Number 2. Jeff Mulder, który powrócił tym samym po jakimś dłuższym okresie milczenia z zespołem The Night Losers, no i umieścił Boogie Chillin' Number 2 na albumie zatytułowanym też bardzo atrakcyjnie I Ain't Drunk, nie jestem pijany.

0: Okay, chillin'.
1: A teraz do zamierzchłej przeszłości, oczywiście w horyzoncie polskiego bluesa sięgniemy, bo wystąpi polski wykonawca, zespół Street Blues, którego trzon stanowili dwaj muzycy bluesowi, czyli Jarek Sapcio-Sapieja i Tomek Cipas-Dziano. Występowali także jako duet Sapieja-Dziano, no a w tym właśnie 1989 roku udało mi się ich namówić na nagranie, które później znalazło się na pierwszym wolumenie albumu o tytule Bielszy odcień bluesa. No więc związek tego nagrania i z Hookerem, i z tytułem naszej audycji jest jednoznaczny. Bottle Up and Go, Street Blues.

Być może utwór zatytułowany Moody nie należy do aż tak popularnych, przejmowanych z twórczości Johna Lee Hookera jak poprzednie, ale postanowiłem też zająć się tymi mniej znanymi, natomiast dzięki nim przywołać artystów, być może, którzy są troszkę już zapomnieni. Usłyszymy Moody w wykonaniu Doyla Bramhalla, ale nie Doyla Bramhalla drugiego, tylko Doyla Bramhalla tatusia, pierwszego, tego wspaniałego teksańskiego perkusisty, kompozytora i wokalisty, który, jak mówi legenda, uczył śpiewać Stevie'ego Raya Vaughana. Moody, Doyle Bramhall.

Okazuje się, że trudno jest zrobić audycję Pierwszy Odcień Bluesa bez udziału w niej Joe Bonamassy. No bo tutaj też Joe Bonamassa sięga do korzeni i też do twórczości Johna Lee Hookera z albumu Blues Deluxe, rok 2003, Joe Bonamassa i Burning Hell.

W dużej mierze repertuar Hookera opierał się na utworach o cierpieniu, o zawodach miłosnych, o trudach życia, ale można też odnaleźć takie pogodniejsze. To chyba najbardziej pogodną kompozycją jest Dimples, czyli dołeczki. Te dołeczki, które na twarzy kobiecej stanowią dla niektórych ogromną atrakcję i przyciągają uwagę, zwłaszcza mężczyzn. No więc o owych dimples tym razem zaśpiewa Van Morrison.

Oczywiście nie może zabraknąć w tym zestawie utworów przejmowanych przez innych wykonawców z repertuaru Johna Lee Hookera, grupy The Doors. Ich słynny numer Crawling King Snake tym razem zabrzmi w formie zremasterowanej z 2021 roku, no a oryginalnie znalazł się 50 lat wcześniej na płycie LA Woman. Crawling King Snake, The Doors.

Przypomnijmy teraz formację chyba dosyć już zapomnianą i rzadko prezentowaną, także mówię to krytycznie o Radiu Baobab i Bielszym Odcieniu Bluesa. Cuby and the Blizzards. W latach, na przełomie lat 60. i 70. to, jeśli chodzi o kontynent europejski, był chyba najbardziej znaczący zespół, który przyznawał się do czystych bluesowych korzeni. I też skorzystał z twórczości Johna Lee Hookera. W wykonaniu Cuby and the Blizzards usłyszymy Hobo Blues.

Jednym z największych admiratorów twórczości Johna Lee Hookera jeszcze na początku lat 60. był Eric Burdon. No i nic dziwnego, że zespół The Animals w swoim wstępnym okresie twórczości śmiało korzystał z różnych numerów Johna Lee Hookera, a ja z tego zestawu wybrałem utwór zatytułowany I'm Mad Again, The Animals.

0: Jeden z najbardziej dramatycznych utworów Johna Lee Hookera na zakończenie tej prezentacji jego repertuaru interpretowanego przez innych wykonawców. Serves you right to suffer, czyli zasługujesz na cierpienie, albo może tak na prościej, masz za swoje. Usłyszymy ten utwór w koncertowym wykonaniu zespołu J. Gale's Band, rok 1972, świetny koncertowy album Live Full House. A więc Serves You Right to Suffer, J. Gale's Band. Na zakończenie tego wydania Bielszego Odcienia Bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.
1: Serve you right to suffer, baby. Serve you right. You gonna live alone.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: To wydanie bielszego odcienia bluesa jest efektem miłej niespodzianki, która spotkała mnie pewnego pogodnego poranka majowego 2023 roku. Niezwłocznie jak się obudziłem, zasiadłem do komputera, bo musiałem sprawdzić pewne bardzo istotne dla mnie nowiny, a tymczasem trafiłem od razu na przesyłkę, która zawierała muzykę. Muzykę fantastyczną, świetną. Gdybym był bluesmanem grającym i śpiewającym, to zapewne mógłbym sobie zaśpiewać. I woke up this morning and found beautiful music in my mailbox. Nie jestem jednak bluesmanem śpiewającym i grającym, tylko wesołym radiowym prezenterem, no i pomyślałem sobie, że z tą radością podzielę się ze słuchaczkami i słuchaczami, bo trzeba się dzielić wszystkim tym, co przynosi nam radość. Początek tej przesyłki, o której mówię, może od razu nadać słuchaczce czy słuchaczowi właściwy kierunek, że blues to właśnie blues jest.

Ten utwór nosi tytuł Last Time. Jego głównym wykonawcą jest Jimmy Rodgers. Gigantyczna postać w historii bluesa. Śpiewak, gitarzysta, harmonijkarz, współpracownik wieloletni Muddy'ego Watersa, autor takich znanych, no już w tej chwili można powiedzieć, standardów bluesowych jak That's All Right czy Walking By Myself. Ten utwór natomiast jest autorstwa jego syna, Jimmy'ego Lane'a, czy też Jimmy'ego D. Lane'a, jak czasami się zwykło nazywać. Syna, który z ojcem wielokrotnie występował i nagrywał. Ale tak naprawdę firmuje tę płytę i to nagranie Bob Corritore, czyli harmonikarz, którego oczywiście słychać w tym nagraniu. To postać absolutnie niezwykła i myślę, że jedna z takich kluczowych we współczesnym bluesie XXI wieku, która pozwala nam mieć stały kontakt z prawdziwym, i mówię to z pełnym przekonania, właśnie z tym prawdziwym bluesem, zwłaszcza bluesem chicagowskim. O Bobie Corritore mówiłem już wielokrotnie, wspomnę tylko, że to jest harmonikarz i animator życia muzycznego, od wielu lat prowadzący w Phoenix w Arizonie klub muzyczny, który ściąga najwybitniejszych przedstawicieli bluesa współczesnego, zresztą nie tylko bluesa. A Bob korzysta z tych wizyt, rejestruje je i właśnie płyta, która tak mnie pochłonęła, jest efektem takiej działalności Boba Corritore. W latach 1992-2022, a więc w ciągu 30-lecia, powstało w tym klubie wiele wspaniałych nagrań i płyta zatytułowana High Rise Blues jest kolejnym zbiorem z tego właśnie niesłychanie bogatego zasobu. Tym razem Bob Corritore postanowił skoncentrować się na bluesie chicagowskim i zaprezentować swoje nagrania z największymi gwiazdami chicagowskiego bluesa. Na początku słuchaliśmy Jimmy'ego Rodgersa, a teraz pora na Magic Slima, który wspólnie z Bobem Corritore zaprezentuje utwór zatytułowany Buddy, Buddy, Friends. Autorem tego utworu jest znakomity saksofonista chicagowski A.C. Reed.

0: friend I'm talking about.
1: To był Bob Corritore z Magic Slimem. No, jeszcze kilka słów o tym człowieku, o tym artyście, harmonikarzu i animatorze życia bluesowego w Stanach Zjednoczonych. Urodził się w Chicago w 1956 roku, no i tam nasiąkał muzyką chicagowskiego bluesa. W 1981 roku przeniósł się do Phoenix w Arizonie i tam osiadł na czas dłuższy wspólnie ze znanym nam doskonale bluesmanem Louisiana Redem. Kiedy Louisiana Red na stałe przeniósł się do Niemiec, Bob postanowił ożywić bluesowe środowisko Phoenix w Arizonie i zaczął zapraszać do klubu o nazwie The Rhythm Room artystów, z którymi wcześniej zaprzyjaźniał się w Chicago. No i tak to się potoczyło. Do dzisiaj ów klub The Rhythm Room jest bardzo znaczącym centrum współczesnego bluesa, co niemal co wieczór odbywa się tam jakiś bluesowy lub około bluesowy koncert, a przynajmniej raz w tygodniu, jeżeli nie jest gdzieś w trasie, Bob Corritore właśnie tam występuje ze swoim house bandem. Jednym ze stałych współpracowników Boba jest Chico Crism, perkusista. Urodzony wprawdzie w Luizjanie i przez wiele lat później bębniący w Chicago, od 1987 roku przeniósł się do Phoenix i tutaj z Bobem Corritore wspólnie muzykują i pomagają innym artystom, którzy właśnie w klubie Boba występują. Oto wspólne nagranie Boba Corritore i Chico Crisma, a do tego jeszcze usłyszymy w nim gitarę słynnego Luthera Tuckera. To utwór, którego autorem jest właśnie Chico i tytuł tego utworu brzmi High Rise Blues. Tak zresztą jest zatytułowana cała płyta.

Jedyną kobietą w tym towarzystwie jest Coco Taylor. No, jedyną, ale za to naprawdę królewską. 29 Ways Williego Dixona to utwór, który teraz przypomnimy. Oczywiście w nagraniu tym brał również udział Bob Corritore.

0: wśród tych bardzo znanych nazwisk wielkich postaci bluesa znajdujemy także na albumie High Rise Blues kilka nazwisk mniej znanych. Wśród nich znajduje się również Manuel Arrington, który nie jest w zasadzie artystą bluesowym, ale był współorganizatorem życia muzycznego chicagowskiego, był entertainerem, był kimś, kto wprowadzał dobrą atmosferę w trakcie koncertów bluesowych. I to nagranie chyba świetnie oddaje ducha Manuela Arringtona. Utwór Candy Bars, czyli batoniki, to bardzo żwawa i kołysząca melorecytacja Manuela Arringtona. Candy Bars, Manuel Arrington.
1: This ain't nothing but the blues, expressed in a beautiful kind of way, through the interpretation of some candy bars. See how many you can recognize, okay? Look here. One payday, Mr. Goodbar, he had $100,000 in his pocket. So he decided he wanted him some good and plenty. And he didn't care if he got it now or later. So he went out and he found Miss Hersheybach. You know, the one with almonds. So the first thing he did, he took her up on Fifth Avenue. You know where the Clark Bar is located.

Większości artyści, których odnajdujemy na albumie High Rise Blues, to muzycy grający już w niebiańskiej orkiestrze. Tak też się rzecz ma z Eddiem Taylorem Jr., który odszedł o wiele za wcześnie w 2019 roku. Eddie Taylor Jr. to oczywiście syn Eddiego Taylora seniora, który grywał w chicagowskich okolicznościach i z Buddy Guyem, i z Billym Gibbonsem. Zdarzały mu się też wspólne koncerty z Ericiem Claptonem czy Keithem Richardsem. Nic więc dziwnego, że nie mogło go zabraknąć również wśród muzyków, których zapraszał Bob Corritory do swojego klubu w Phoenix. Oto Eddie Taylor Jr. z Bobem Corritory w nagraniu Short-Haired Woman.

Sam Lay to też niezwykle barwna postać, jeśli chodzi o amerykańskie środowisko muzyczne, nie tylko czysto bluesowe. Urodzony w 1935 roku, utrwalił się w mojej przynajmniej świadomości najmocniej wtedy, kiedy był perkusistą Paula Butterfielda. No ale przecież grywał i z Howlin' Wolfem, i z Little Walterem, no a także przecież nagrał cały album z Bobem Dylanem, ów słynny Highway 61 Revisited w 1965 roku. Bob Corritore z Samem Layem wykonają kompozycję Jimmy'ego Reeda Honey, Where You Going?

Jednym z najczęstszych gości Boba Corritori i w związku z tym jednym z najczęstszych artystów, z którymi mógł Bob nagrywać, jest John Primer. Jeden z tych, którzy dotrwali do XXI wieku. John Primer nie wymaga chyba specjalnej rekomendacji. Był podporą zespołów Williego Dixona, Muddy'ego Watersa, grał także z Magic Slimem, no i był także w Polsce. Ja mile wspominam jego koncert na Jimmy Way Blues Festival w Ostrowie Wielkopolskim. Z bogatego katalogu nagrań wspólnych Boba z Johnem Primerem usłyszymy utwór zatytułowany Why Are You So Mean to Me?

Przypomnę, że słuchamy nagrań z albumu zatytułowanego High Rise Blues. To zbiór utworów zarejestrowanych między 1992 a 2022 rokiem przez Boba Corritore. Nagrań, w których uczestniczyli znakomici chicagoscy bluesmeni. Wśród nich jest także Pinetop Perkins, jeden z najbardziej długowiecznych muzyków bluesowych z przełomu XX i XXI wieku. Świetny pianista, entertainer, no a także autor wielu smakowitych bluesowych piosenek, w interpretacji których Pinetop Perkins towarzyszył sobie nieodłącznie na fortepianie. Oto Pinetop Perkins i Bob Corritore w utworze Grinder Man.

0: don't be uneasy, darling. So I ain't gonna just let you down. Jingle bell, all right.
1: Wśród wielkich osobowości, z którymi Bobowi udało się wystąpić, zagrać i nagrać, był także sam Bo Diddley. W ich wspólnym wykonaniu usłyszymy krótką, ale bardzo konkretną piosenkę autorstwa Bo Diddleya zatytułowaną Little Girl.

Po gigancie pora na artystę mniej znanego. John Bream. Gitarzysta, wokalista, no generalnie rzecz biorąc bluesman. Też związany z środowiskiem chicagowskim. Myślę, że w sumie jednak największą sławę zdobyła mu jego kompozycja Ice Cream Man, która później została zarejestrowana przez zespół Van Halen. Ale na potrzebę albumu High Rise Blues Bob Corritore wybrał inny utwór z katalogu Johna Breama. Hard Pill to Swallow. John Bream i Bob Corritore.

Płytę zatytułowaną High Rise Blues, poświęconą chicagowskim artystom, którzy współpracowali w okresie 30-lecia 1992-2022 z Bobem Carytory, kończą dwa nagrania, nieco bardziej rozbudowane niż te, które zaprezentowałem poprzednio. Bo oto Sail a Ship Eddie'ego Clearwatera, świetnego gitarzysty i wokalistę, którego też mieliśmy możliwość zobaczyć i usłyszeć na festiwalu Rawa Blues kilkanaście lat temu. Oczywiście w tym nagraniu usłyszymy też harmonijkę Boba Carytory.

said it's here, but causes the rain.

Ten benefis chicagowskiego bluesa, który zgotował nam Bob Corritory, kończy nagranie zatytułowane Caught in the Act. Jest to wspólny popis Boba Corritory i Little Eda, czyli Eda Williamsa, tego, którego znamy jako przywódcę zespołu Little Ed and the Blues Imperials. Tym razem bez Blues Imperials, za to z Bobem Corritory. Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa Caught in the Act. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab. A w pierwszym odcieniu bluesa wracam do jednej z poprzednich audycji, w której to opowiadałem, a Państwo razem ze mną słuchali potem wspaniałych nagrań, będących rezultatem pewnego zjawiska, które stało się początkiem tego, co przerodziło się w trwający ponad 20 lat cykl nagrań mających na celu wspomaganie charytatywnej organizacji Playing for Change Foundation. To jest organizacja, której celem jest tworzenie szkół muzycznych, edukacja młodzieży i wspieranie lokalnych społeczności poprzez muzykę. Przez te 20 parę lat fundacja założyła ponad 50 programów edukacyjnych w 16 krajach, pomagając prawie 40 tysiącom dzieci na całym świecie uczyć się muzyki. Oczywiście to wszystko było możliwe dzięki temu, że w tej akcji zaczęli uczestniczyć wielcy muzycy tego współczesnego świata. W poprzedniej audycji usłyszeliśmy wiele znakomitych nazwisk i nazw zespołów, no a w tej nie będzie gorzej. Warren Haynes dwukrotnie brał udział w nagraniach do akcji Playing for Change, a my usłyszymy wersję jego sztandarowego, można powiedzieć, utworu, czyli Soulshine. Warrenowi towarzyszyć będą m.in. wokalistka jamajska Roslyn Williams, perkusista nowojorski Peter Benetta i na harfie Paragwajczyk Juan Carlos Portillo.

Biko, ten hołd dla południowoafrykańskiego działacza Steve'a Biko to niewątpliwie jeden z najważniejszych wkładów Petera Gabriela do współczesnej muzyki. Ten utwór trafił też do biblioteki zestawu Playing for Change. Usłyszymy w nim samego twórcę, czyli Petera Gabriela, a dodatkowo jeszcze a towarzyszyć mu będą Angélique Kidjo i Michel Ndegocello.

Choć wszystkie wcześniej prezentowane nagrania mają w sobie bluesowe korzenie, to niewątpliwie to będzie bluesem bluesem w tym zestawie, bo to jest utwór Skin Deep z repertuaru Buddy'ego Guya, którego też usłyszymy w tej wersji. Obok niego Tom Morello, Billy Branch, Chris Stone, Kingfish Ingram i Ivan Neville.

Myślę, że śmiało można zaliczyć do zestawu superhitów wszechczasów utwór z repertuaru The Doobie Brothers, Listen to the Music. No, już sam tytuł nadaje temu utworowi ponadczasowe znaczenie, a przecież jest to też wspaniała melodia uzupełniona pięknym przekazem tekstowym. Doobie Brothers powrócili do oryginału swojego wielkiego przeboju w latach 20. XXI stulecia i nagrali ten utwór ponownie dla akcji Playing for Change. Towarzyszyli im między innymi japoński gitarzysta Char oraz francuski saksofonista Mathieu Hopitre. Listen to the music.

Zdarzają się też w Playing for Change nagrania, w których w zasadzie nie ma jakichś wielkich gwiazd. Do nich należy też słynna kompozycja Stevie'ego Wondera Higher Ground. Tutaj myślę najbardziej znaną postacią jest basista Reggie McBride, który kiedyś z Stevie Wonderem grywał i grywał prawie ze wszystkimi wielkimi tego muzycznego świata na przełomie stuleci. Poza nim usłyszymy japońskiego artystę Hiromitsu Agatsuma, który gra na japońskim tradycyjnym instrumencie shamisen, na równie tradycyjnym senegalskim instrumencie kalabas gra Mamadou Sarr, a na gitarze elektrycznej towarzyszy im także malijczyk Ibrahim Ag Al-Habib. Higher Ground.

Ten zestaw hitów wszechczasów zrealizowanych dla akcji Playing for Change zakończymy ikoną muzyki XX i XXI wieku, czyli Imagine Johna Lennona. I znowu nie mamy tutaj niezwykle znanych postaci. Gitarzystą i wokalistą jest izraelski muzyk Dawid Broza, a wśród towarzyszących mu artystów znajdujemy Paragwajczyka grającego na harfie Juana Carlosa Portillo, gitarzystę z Zimbabwe Luisa Mbalanga i kolejny głos z Kuby to Tula. Słuchali Państwo nagrań związanych z piękną, ważną i godną wspierania akcją Playing for Change. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: historycznym kontekście inicjatywa Playing for Change jest inicjatywą dosyć nową, no powiedzmy sobie szczerze, 21-wieczną. A przecież koncerty charytatywne, takie o zasięgu globalnym, mają znacznie dłuższą tradycję. Niewątpliwie najsłynniejszym i największym historycznie rzecz biorąc tego typu przedsięwzięciem było Live Aid. Live Aid 1985, czyli największy koncert charytatywny w historii muzyki. Miało to miejsce 13 lipca 1985 roku. Generalnie były dwa miejsca podstawowe, w którym rozgrywała się akcja muzyczna z publicznością. Po pierwsze, był to stadion Wembley w Londynie, który mógł zgromadzić i zgromadził wówczas 72 tysiące widzów. No a drugim miejscem to był John Fitzgerald Kennedy Stadium w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych. Tam zebrało się ponad 100 tysięcy widzów. Dodatkowe koncerty miały też miejsce w Australii, Niemczech, Japonii i w Holandii. Transmisję na żywo oglądano w ponad 150 krajach na całym świecie i jak się mówi, było to wtedy około 1,5 miliarda mieszkańców naszego globu, co wówczas stanowiło 40% populacji Ziemi. I pomyślałem sobie, że przy tej okazji Playing for Change wspomnijmy też Live Aid. Oczywiście ograniczając się do tej części koncertów, które jakikolwiek związek mogą mieć z naszym cyklem, czyli z bielszym odcieniem bluesa. No więc tutaj pewna oczywistość oczywista się nasuwa, czyli fragment koncertu z John Fitzgerald Kennedy Stadium w Filadelfii, na którym wystąpił także Eric Clapton. Wykonał on wówczas trzy nagrania, White Room, She's Waiting i Layla, a towarzyszyli mu Chris Stainton na instrumentach klawiszowych, Tim Renwick na gitarze rytmicznej, Donald Doug Dunn na gitarze basowej, no i Phil Collins, który jako chyba jedyny artysta uczestniczył w obu koncertach, czyli i w tym w Filadelfii, i w tym w Londynie. No, wszystko to dzięki temu, że mógł korzystać z naddźwiękowych Concordów, które latały wówczas jeszcze nad Atlantykiem. Przypominam zatem, 13 lipca 1985, Eric Clapton na Live Aid w Filadelfii.
1: Thank you. A great, great, great rock and roll guitar player. Would you welcome, please, Mr. Eric Clapton?

0: Mniej znaną okolicznością bluesową związaną z Live Aid był występ B.B. Kinga, który został zarejestrowany, no i później też opublikowany na takim zbiorczym albumie, który prezentował całość materiału transmitowanego wówczas przez światowe telewizje. B.B. King nie grał ani w Londynie, ani w Filadelfii. Wówczas 13 lipca 1985 roku występował na słynnym holenderskim North Sea Jazz Festival w Hadze i wykonał wówczas 4 nagrania, z których 3 zostały zarejestrowane i są dostępne na płycie Live Aid. I są to następujące, znane z jego repertuaru utwory: Why I Sing the Blues, Don't Answer the Door i Rock Me Baby. B.B. King ze swoim zespołem z 13 lipca 1985 w ramach Live Aid. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: A lot to help many hungry people around the world.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: A w Bielszym odcieniu bluesa wita patronki i patronów, słuchaczki i słuchaczy Jan Chojnacki. Wita klasycznie, bo klasycznie rozpoczniemy od bardzo klasycznego nagrania. Będzie to jedno z najistotniejszych nagrań w historii naszej muzyki. Crossroad Blues, Robert Johnson.

0: Czas jakiś temu przygotowałem i wyemitowaliśmy w pierwszym odcieniu Bluesa audycję poświęconą twórczości nagraniowej i koncertowej Carlosa Johnsona, bardzo zasłużonego dla naszego rodzimego także bluesowego poletka artysty, który jako jedyny w historii tych nagród otrzymał polskiego Fryderyka za nagranie dokonane w Polsce. On, artysta związany na co dzień z chicagowskim, żywym, prawdziwym bluesem. I wtedy sobie pomyślałem, że nazwisko Johnson to bardzo znaczący ślad w historii bluesa na świecie. No, nie ukrywajmy, głównie w Stanach Zjednoczonych. I tak też powstała koncepcja tej właśnie audycji, która będzie troszkę taką zabawą, czyli śledzeniem, jak nazwisko Johnson zaznaczało się poprzez dziesięciolecia w historii nagrań muzyki około bluesowej. Wybrałem ponad 10 Johnsonów i Johnsonek, bo będą także kobiety, które przewinęły się już zapewne wcześniej w różnych audycjach Radia Baobab i pierwszego odcienia Bluesa w szczególności, ale to będzie zbiór ich nagrań po raz pierwszy skompletowany w takim właśnie dziwnym dosyć, ale jak sądzę interesującym muzycznie układzie. Przyjąłem koncepcję, że Johnsonowie wystąpią alfabetycznie, to znaczy według kolejności alfabetycznej ich imion, tak żeby nie wartościować ich znaczenia dla naszej muzyki, ani też żeby nie nadawać im jakiegoś stygmatu mniej lub bardziej istotnego artysty. Zaczniemy od Alvona Johnsona, który w Polsce dosyć często bywał na przełomie stuleci dzięki Łukaszowi Gorczycy, który był szefem towarzyszącej mu orkiestry, zwiedził mnóstwo polskich klubów muzycznych, także wystąpił jako gwiazda bluesa w tym radiu, którego już nie ma i miałem okazję prowadzić jeden z jego koncertów. Otóż Alvon Johnson jest artystą, który świetnie potrafi robić wokół siebie medialny szum i tak zwany PR. Ma w swojej biografii jako jeden z najważniejszych punktów oznaczony moment, w którym współpracował ze słynną w przeszłości grupą The Coasters. Z tym, że kiedy próbowałem w biografii The Coasters odnaleźć ślad Alvona Johnsona, to jakoś mi się to specjalnie nie udawało. Ale żeby nie umniejszać znaczenia Alvona Johnsona dla dzisiejszej audycji, posłuchajmy po prostu jednego z jego nagrań, bo jest to bardzo sprawny, stylowy gitarzysta, który dziwnym zbiegiem okoliczności zdobył sobie miano króla bluesa w Rosji, a jest chyba prawie nieznany w rodzimej Ameryce. Oto Alvon Johnson w nagraniu The Blues Grew Up.
1: Gentlemen, and welcome to the show. We're having a roundtable discussion today to discuss the origins and validity.

Kolejny bluesowy Johnson to Big Jack Johnson. Niestety nieżyjący już, odszedł w wieku 70 lat w 2011 roku. Był bardzo wszechstronnym wokalistą, gitarzystą, grał na elektrykach, grał na akustyku, także na mandolinie. Zostawił po sobie sporo świetnych nagrań, a ja wybrałem z jego dorobku utwór zatytułowany Katrina, bo też w 2009 roku nagrał płytę pod tym tytułem, oczywiście poświęconą w całości tej tragedii, która nawiedziła wówczas Amerykę, a on przełożył swoje uczucia na bluesowe pieśni właśnie na tej płycie. Big Jack Johnson, Katrina.

W tym zastępie Johnsonów, którymi dzisiaj się zajmujemy, ten jest chyba jednym z młodszych, chociaż nie najmłodszy. Eric Johnson, Teksańczyk ceniony przez wszystkich znawców elektrycznej gitary, przede wszystkim jako niezwykły wirtuos. I też w zasadzie nie do końca związany z naszym bluesowym strumyczkiem. Chociaż tak jak każdy dobry teksański gitarzysta ma w sobie to przywiązanie do bluesowych korzeni. W 2017 roku Eric Johnson wydał album zatytułowany Collage. I z tej właśnie płyty wybrałem bardzo zresztą osobistą i nietypową wersję Rock Me Baby, Eric Johnson.

tym zastępie Johnsonów myślę, że ten może być najmniej znany słuchaczkom i słuchaczom Bielszego Odcienia Bluesa. Ernie Johnson. To wokalista. Wokalista, który jest bliski zarówno bluesowi, jak i soulowi. W tym też gatunku nagrał kilka, wydaje mi się, bardzo przyzwoitych płyt i trochę się dziwię, że Ernie Johnson nie zyskał sobie szerszego uznania zarówno w środowiskach soulowych, jak i bluesowych. Mam ledwie jedną jego płytę, ale taką, do której lubię od czasu do czasu wracać, chociażby dlatego, że nagrań dokonano w jednym z najsłynniejszych studiów, w których grało się naszą muzykę, czyli w Muscle Shoals w Alabamie. Erniemu towarzyszyli też w tych nagraniach znakomici muzycy związani z tym studiem, m.in. David Hood czy Paul Lee, a do tego jeszcze słynna Muscle Shoals Horns, czyli słynna sekcja instrumentów dętych. Płyta nosiła tytuł In the Mood, a rozpoczynał ją utwór zatytułowany In the Mood for the Blues, Ernie Johnson.